0: To jest muzyczne radio.
1: Opa! Come on, Mike! Nowa kord, kawu Mike, słuchaj,

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile, dziś przed nami kolejna wspólna podróż i mam nadzieję ciekawe tematy. Jedna opona uszkodzona, czy dwie są do wymiany i Yugo. Nie było go długo, ale to się właśnie zmienia. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wystarczy wjechać kołem w dziurę w drodze mającą ostre krawędzie, by przeciąć oponę. Na przykład powstaje pytanie wtedy, wymienić jedną czy dwie opony? Jeśli zapytacie ubezpieczyciela, z dużym prawdopodobieństwem odpowie, że płaci tylko za jedną. Specjaliści patrzą na to inaczej, a przepisy są jednoznaczne. Cytuję. Pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika na kołach jednej osi. Koniec cytatu.
0: Porady ekspertów.
1: Ale tu należy dodać uwagę. Ważna kwestia, nie należy mylić rzeźby bieżnika ze wzorem. Ten jest charakterystyczny dla danego modelu opony. Natomiast rzeźba bieżnika to coś więcej. To całkowita charakterystyka, między innymi jego głębokość. Wracając do najważniejszej kwestii tematu, opony na jednej osi samochodu muszą być identyczne. Według testów, gdy na jednym z kół zamontowana jest bardziej zużyta opona niż na drugim, na tej samej osi znacząco rośnie ryzyko poślizgu. Ryzyko ściągania auta i tego wspomnianego poślizgu rośnie wraz ze wzrostem różnicy między stopniem zużycia poszczególnych opon. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku aut ze stałym napędem 4x4. W takich samochodach opony muszą być takie same na wszystkich kołach. W przeciwnym wypadku jedne mogą kręcić się szybciej niż inne, a to może prowadzić do przedwczesnego zużycia mechanizmów różnicowych. Teraz Yugo, nie było go długo, ale to się właśnie zmienia.
0: Aktualności.
1: Jeszcze kilka lat temu mało kto przypuszczał, że marka ponownie pojawi się w motoryzacyjnych nagłówkach. Samochód, który przez lata był symbolem taniej motoryzacji z byłej Jugosławii, ma wrócić na rynek w zupełnie nowej odsłonie. Tym razem nie będzie to jednak prosty hatchback rodem z lat 80., lecz nowoczesny model wykorzystujący napęd elektryczny wspomagany generatorem spalinowym. Według producenta średnie zużycie paliwa ma wynosić zaledwie 2,2 litra na 100 km. Jeśli dane potwierdzą się w praktyce, nowy Yugo może stać się jednym z najbardziej oszczędnych aut dostępnych na rynku.
0: Autoradio.
1: Samochód zachowuje charakter niewielkiego trzydrzwiowego hatchbacka, ale otrzymuje nowoczesne proporcje i retrofuturystyczny design. Projekt wyraźnie nawiązuje do oryginału, jednocześnie wpisując się w aktualne trendy motoryzacyjne. Producent deklaruje, że nowy Yugo ma kosztować około 12 tysięcy euro, czyli nieco ponad 50 tysięcy złotych według obecnych kursów walut. To poziom cenowy, którego praktycznie nie oferuje dziś żaden inny nowy samochód dostępny w Europie. Więc może to być przebój, gratka dla fanów motoryzacji, nie tylko ze względu na przeszłość. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Te doniesienia z regionu rozpoczniemy od dużych pieniędzy. Miliony złotych trafią do gmin subregionu wałbrzyskiego na modernizację wsi. We wtorek 9 czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozdzielił fundusze na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, odnowę wsi i urządzenia melioracyjne. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich Wojciech Smoliński przedstawił szczegółowy podział środków dla subregionu wałbrzyskiego. Największa pula finansowa dotyczy budowy i modernizacji dróg transportu rolnego.
3: Mamy trzy rodzaje projektów. Przede wszystkim dofinansowanie budowy gruntów rolnych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest pierwsze zadania. Tu był budżet największy, prawie 70 milionów złotych na całe województwo dolnośląskie, z czego subregion wałbrzyski to prawie 15,5 miliona złotych na 53 zadania. To były kwestie modernizacji dróg, przede wszystkim zakupy sprzętu pomiarowego, ale także nasadzenia.
2: To Wojciech Smoliński, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Wrocławiu. Zainteresowanie gmin było bardzo duże. W Jedlinie-Zdroju pieniądze przeznaczone będą na przebudowę infrastruktury drogowej. W sąsiadującej z nią Głuszycy wyremontowane zostaną dwie drogi oraz świetlica wiejska w Kolcach. Jak powiedzieli mi włodarze obu gmin, chociaż środki nie należą do najwyższych, to i tak są znaczącym wkładem w budżety obu miejscowości.
4: Bardzo potrzebne. My oczywiście już od dłuższego czasu nosimy się z zamiarem remontu ulicy Chorzej. Te pieniądze to jest mniej więcej połowa wartości kosztów, które musimy ponieść przy tych pracach.
5: Panie dyrektorze, to są bardzo ważne pieniądze, bo co roku udaje nam się zrobić drogi, małe drogi, które w wielu przypadkach pełnią podwójną funkcję, bo pan redaktor dobrze pamięta, między innymi mamy rozpoczętą ścieżkę rowerową, która pozwoli ominąć gminę Głuszyca, ale jest również dojazdem do gruntów rolnych.
2: To kolejno Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny-Zdroju i Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Środki z budżetu województwa przeznaczone zostaną również na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Łączny budżet na odbudowę dolnośląskich wsi w regionie wałbrzyskim wyniósł w tym roku niemal 18 milionów złotych. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Maj należał do maturzystów, a teraz przyszedł czas na uczniów szkół zawodowych i techników. W całym regionie trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. To od nich zależy nie tylko zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu, ale w przypadku techników także ukończenie szkoły.
6: I jak podkreśla naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, Katarzyna Zięba, poziom trudności tych egzaminów często przewyższa maturę.
7: W tym roku mamy bardzo dużo uczniów, którzy przystępują do tego egzaminu, bo to jest ponad 1000 osób w naszych 5 szkołach. Pracy przy przygotowaniu tych egzaminów jest bardzo dużo. Jest mnóstwo komisji, które muszą przygotować się do tych egzaminów i przyjąć wszystkich zdających.
8: Czy można powiedzieć, że to jest taka zawodowa matura?
7: Na pewno tak. I myślę, że można nawet powiedzieć, że jest trochę trudniejsza od tej matury, dlatego że część pisemna jeszcze jest zdawana przez większość oczywiście zdających i żeby ją zdać należy mieć 50% punktów. Natomiast część praktyczna, żeby ją zdać, trzeba uzyskać 75%. Więc jest to jednak bardzo dużo. Na maturze potrzebujemy tylko 30%.
6: Egzaminy sprawdzają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności wymagane w konkretnym zawodzie. Największe wyzwanie czeka uczniów kierunków technicznych, gdzie konieczne jest łączenie wiedzy z kilku dziedzin jednocześnie.
7: Te, które są najtrudniejsze, czyli te o niskiej zdawalności, to przede wszystkim przedmioty, które są mechaniczne, elektrotechniczne. U nas na przykład w Zespole Szkół Mechanicznych zawód mechatronika uznawany jest za najtrudniejszy egzamin zawodowy. Dlatego, że jest złożony z 4 kwalifikacji. Tam wchodzi w grę automatyka, elektryka, elektronika i mechanika. Te najłatwiejsze egzaminy zawodowe to te, które polegają tak naprawdę na dokumentacji, a nie przygotowaniu jakiegoś tworu. Jeżeli dokumentacja, no to spedytor, to logistyk, to ekonomista. Te egzaminy należą do najłatwiejszych.
6: Wyniki tegorocznej sesji uczniowie poznają pod koniec wakacji. Dopiero wtedy okaże się, ilu z nich zdobędzie pełne kwalifikacje zawodowe i będzie mogło odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Karl i Gerhard Hauptmannowie w Europejskiej Pamięci Kulturowej. To tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się w ten piątek w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Spotkanie stanowi platformę wymiany wiedzy pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków, podkreślając rolę braci Hauptmannów jako filarów europejskiego dziedzictwa kulturowego. Mówi Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
9: Prestiżowe spotkanie badaczy, naukowców, ale także regionalistów, miłośników twórczości braci Hauptmannów, miłośników Karkonoszy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. organizatorami konferencji są Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wraz ze swym oddziałem Dom Karla i Gerarda Hauptmanu w Szklarskiej Porębie, ale także Muzeum Miejskie Dom Gerarda Hauptmana w Jeleniej Górze Jagniątkowie, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. A cała konferencja dedykowana jest pani profesor Annie Stroce, wybitnej badaczce dzieł Karla Hauptmana. Serdecznie zapraszamy na konferencję, która stanowi taką szczególną platformę wymiany wiedzy między naukowcami z różnych ośrodków, podkreślając rolę obu braci Hauptmanów jako filarów europejskiego dziedzictwa kulturowego.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Tak zwani patostreamerzy mogą trafiać do więzienia, jest nowe prawo. Naukowcy mówią, że tegoroczny maj był wyjątkowo gorący, a konsumenci widzą, że tegoroczny bób jest wyjątkowo drogi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby. Za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
3: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
2: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Copernicus. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
4: Południe Europa najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
2: Skutki możemy czuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
5: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
2: W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
2: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu 80 dolarów za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Kosztuje budżet państwa miesięcznie 1 600 000 000 zł. Bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
7: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
8: Jakie są ceny?
7: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
2: Rolnicy mówią, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: I co teraz zrobić z przysłowiem ja ci dam bobu? No właśnie, drogo może to wyjść. 4 po 6, dzień dobry, piątek, jest nareszcie piątek. Ale jak wychodzicie tak wcześnie, to załóżcie na siebie coś ciepłego, koniecznie od 4 do 9 stopni. Najchłodniej w Jeleniej Górze było godzinę temu na punkcie pomiarowym 3,6 stopnia Celsjusza. Jesień, zima, zmieniać opony czy jak?

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Celebrate. Ja tylko chciałbym sobie poświętować, tak tam podmiot liryczny wspomina i bardzo dobrze, człowiek by chciał świętować, tylko czasami jest tak, że powodów nie ma, no to my dajemy wam ten powód, to nazywa się piątek, 12 czerwca. Tylko jeszcze jakoś do tej 15, 16, 17, czy tam do której pracujecie, jakoś wytrzymać, ewentualnie jak jesteście uczniami albo studentami, no to też już w zasadzie jest z górki, bo to jest 11 minut po godzinie 6. A my budzimy przebojowo, mówiąc, nie mamy nic do stracenia, będzie mrozu, będzie Sand and Grace, a później to my powiemy, co tam w kalendarzu jest zapisane i sięgniemy też do kalendarium muzycznego. A póki co, ostatnie 5 sekund świętowania. I teraz pora powiedzieć...
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Równo kwadrans po godzinie 6:00, spodeczek od kawy porannej brzęknął. To jest znak, brzęknął czy brzęknął. Nieważne, ważne, że piątek jest 12 czerwca, 202 dni do końca roku są. Mamy imieniny, które obchodzą Janina, Lech i Leon. Wszystkiego najlepszego. A jeśli chodzi o święta mniej typowe, to mamy Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci, a stylistka nie ma, stylistki też, okej. I Międzynarodowy Dzień Falafela, chociaż tutaj historia się na myśl nasuwa, jak to jeden człowiek wszedł do baru z napisem falafel i poprosił, czy może podejść właściciel, pan falafel. Serio, coś takiego we Wrocławiu usłyszałem kiedyś na własne uszy. A teraz zupełnie poważnie sprawdzamy, coż tutaj nas jeszcze czeka. Wschód słońca to już za nami, 4:43, zachód słońca 21:11. Najdłuższy dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 35 minut i będzie trwał 16 godzin i 28 minut. Zaglądamy do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano, że tego dnia 85 lat temu urodził się Chick Corea. Pianista jazzowy i kompozytor, założyciel i lider zespołu Return to Forever zmarł w roku 2021. Brad Delp, piosenkarz i wokalista zespołu Boston, świętowałby dzisiaj 75. rocznicę urodzin. Świętowałby, bo odszedł w roku 2007. Pete Farndon, współzałożyciel i basista formacji The Pretenders, urodził się 74 lata temu. Zmarł młodo w roku 1983, mając lat 30. W roku 1952 urodziła się Anna Treter, wokalistka i pianistka formacji Pod Budą, prowadząca również karierę solową. Meredith Brooks, piosenkarka i gitarzystka, kończy dzisiaj 68 lat, a Paul Clark, klawiszowiec grupy The Bolshoi, obecnie prowadzący karierę solową, skończył lat 64. Tom Craft, DJ i producent muzyczny, kończy dzisiaj 51 lat, naprawdę nazywa się Thomas Brickner, a w roku 1970 z kolei 9 urodziła się Robin, piosenkarka, autorka tekstów i producentka muzyczna. W 1990 roku ukazał się debiutancki album Mariah Carey, zatytułowany po prostu Mariah Carey, jakże ładnie, a w roku 95 debiut swój miała LaBouche z albumem Sweet Dreams. W roku 1997 zmarł Bułat Okudżawa, bard, poeta, kompozytor ballad. Urodzony w roku 1924, zmarł mając lat 73. W roku 2001 debiutowała swoim albumem Alicia Keys, a w roku 2018 do największej orkiestry świata odszedł Jarosław Kozidrak. To współzałożyciel, wokalista, gitarzysta i kompozytor formacji Baim. Urodził się w roku 1955, a odchodząc miał lat 63.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego, w którym to pod datą 12 czerwca zapisano, że w roku 1349 zakonnicy Janici ze Złotoryi wygrali proces sądowy z mieszczanami o wysokość należnego im podatku od wydobycia złota. W roku 1813 w trakcie wojen napoleońskich w Małym Wleniu stacjonowała, olbrzymia armia pruska licząca 1200 oficerów i 234 tysiące żołnierzy. Utrzymanie tak licznej armii było wielkim obciążeniem dla całego regionu. A w roku 1945 jedna z pierwszych grup osadników z okolic Nowego Sącza dotarła do Kamiennej Góry, tak jest. Osadnicy nie wysiedli jednak w Kamiennej Górze, jadąc dalej do Lubawki. Zmylił ich napis na stacji Ziemsk. PKP używało bowiem innej nazwy niż miejscowa administracja. No nie dość, że się spóźniali, to jeszcze... A nie, wtedy się ponoć nie spóźniali.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
1: A nie, mogli się spóźniać, nie spóźniali, to się przed wojną.
2: Hi, my name is Madison and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Laurent, Carl Clarke i Paulina, Losing My Religion. To prawie 26 minut po godzinie 6. Tak się zastanawialiśmy, dlaczego to tak chłodno jest, dlaczego to tak jesienią dzisiaj zapachniało. Nie wiemy dlaczego, ale jest nam zimno zdecydowanie i teraz szukamy wyjaśnienia.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: I wyjaśnienie się, proszę bardzo, znalazło. To nic innego, tylko fakt, że stygnie lato. Stygnie tak, że nawet 4 stopnie są miejscami, a najwyższa temperatura w regionie to raptem stopni 9. Kuba i Kuba zatem teraz niechże zagrają i zaśpiewają, a za moment Bon Jovi.

0: It's my life, takie to życie, wstawać trzeba, bo to 6:31 na zegarze, och, życie, chociaż niektórzy w tym momencie dodadzą drugą część do tego westchnienia, kocham cię nad życie i to też będzie ładne. A teraz pozwólcie, sprawdzimy, jaką pogodę mamy za oknem i sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w regionie. Najzimniej w Polsce o godzinie 6 było w Jeleniej Górze. Punkt pomiarowy pokazał 4,4 stopnia Celsjusza, a najwyższa temperatura teraz to 10 stopni. Później od 16 do 19 dzień pochmurny z odrobiną przejaśnień. Deszcze są niewykluczone, ale przelotne, a wieczorem i w nocy mocniejsze.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wiatr. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. Biometr obojętny. Ciśnienie wydaje się być optymalne. To 1019 hektopaskali, a mapa smogowa regionu cała w kolorach zielonych, co oznacza, że jest wręcz idealnie pod względem wszystkich czynników zanieczyszczenia. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
2: Dzień dobry. W tym raporcie Wałbrzych i duże utrudnienia w ruchu w sobotę. Szykuje się zmiana kursów w kilku linii autobusowych. Odwiedzimy również Wleń, który inwestuje w budownictwo mieszkaniowe. Na koniec imprezowy czerwiec w Legnicy. Zapraszam na szczegóły. W Wałbrzychu od soboty przez kilka dni kierowcy będą zmagali się z utrudnieniami w ruchu. Wszystko przez końcową fazę remontu fragmentu ulicy Wrocławskiej. Więcej wie nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, od soboty rano drogowcy całkowicie zamknął remontowany fragment ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego do stacji Orlen. Będzie tam wylewana bezpośrednio na całej szerokości jezdni ostatnia warstwa ścieralna asfaltu. Prace potrwają do późnego popołudnia. Z tego powodu zmianie ulegną trasy kursowania kilku linii autobusowych.
4: Linia numer AC28 oraz 12. Część przystanku będzie zlikwidowana, będzie nieczynna, a linie A i C będą przebiegały ulicą od Placu Dąbrowskiego, ulicą Wysockiego, Kolejową Chrobrego, Parkową i Żeromskiego, dalej na Europejkę i w kierunku Podzamcza. W drugą stronę będzie podobnie, przy czym na węźle Żeromskiego będą zjeżdżać do ulicy Armii Krajowej i dalej do Placu Dąbrowskiego. Linie autobusowe numer 28 i 12 będą poprowadzone ulicą Piotrowskiego, ponieważ ulica Piotrowskiego będzie przejezdna w kierunku zarówno centrum, jak i z centrum.
3: Wyjaśnia Krzysztof Fila z Biura Ruchu Drogowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Drugim dniem utrudnień będzie poniedziałek, kiedy drogowcy w ten sam sposób będą kończyć krzyżujący się z ulicą Wrocławską fragment ulicy Piotrowskiego. On też będzie zamknięty przez większą część dnia.
4: We wtorek to już będą praktycznie takie prace, można powiedzieć, kosmetyczne, czyli będą wykonywane tylko wjazdy na ulicę Długosza i Grota Roweckiego. W tym dniu będą mniejsze już ograniczenia, to znaczy będzie ręczne sterowanie ruchem i będą wykonywane jakby poza główną jezdnią te prace. W zależności od postępów wcześniej albo później będzie albo ulica Grota Roweckiego, albo Długosza, ale tu będzie tylko ręczne sterowanie ruchem.
3: Remont 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej, jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Wałbrzycha, trwał od jesieni ubiegłego roku, kosztował 23,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Niewielki Wleń w powiecie lwowieckim inwestuje w budownictwo mieszkaniowe. Zaplanowane zadania w tym zakresie już są realizowane, a przed nami kolejne inwestycje, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
5: Basztowa, ten budynek, który jest w rynku, jest w tej chwili w trakcie wylewania fundamentów i za chwileczkę będą stawiane ściany. W nauce szkolnej budynek socjalny, w tej chwili już mury pną do góry, ściany są stawiane. Na ulicy Stachowicza szkoła będzie przebudowana na 16 mieszkań komunalnych, ale tam jest to na zasadzie zaprojektuj, wybuduj i z końcem przyszłego roku ten budynek zostanie oddany, także teraz w tej chwili jest faza projektowania. Plac budowy został przekazany. Oczywiście jest jeszcze kwestia SIM-ów, czyli Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych, której jesteśmy członkiem i tutaj też mamy plany. Pierwotnie mieliśmy budować budynek w Szeździedzy, tam mieszkańcy się zaczęli burzyć przeciwko temu. Na siłę niczego robić nie będziemy. W tej chwili znaleziona została działka. Trudna z punktu widzenia dojazdu, ale myślę, że z tym sobie poradzimy i na terenie Wlenia taki jeszcze budynek powstanie, ale to jest perspektywa 3-letnia. I tam myślę, że tych mieszkań będzie około 20.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Legnica szykuje się na wyjątkowo intensywny czerwiec. Jak zapowiada prezydent miasta Maciej Kupaj, najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem kultury, rozrywki i spotkań mieszkańców z gośćmi z całego regionu. Pierwsze duże wydarzenie rusza już 12 czerwca.
6: Chcemy, żeby czerwiec był czasem spotkań, dobrej energii i wspólnego przeżywania kultury. Miasto przygotowało wyjątkowy program wydarzeń, które, jestem przekonany, przyciągną zarówno mieszkańców, jak i gości z całego regionu.
7: Już od 12 do 14 czerwca Legnica ponownie stanie się stolicą satyry i artystycznej wolności za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Satyrycznego Satyrykon 2026.
6: Satyrykon to marka, z której Legnica jest naprawdę dumna. To wydarzenie od lat buduje rozpoznawalność naszego miasta w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 3,5 tysiąca prac z 62 krajów świata. Cieszę się, że ponownie będziemy mogli gościć artystów z całego świata i wspólnie tworzyć przestrzeń dla humoru, refleksji i sztuki.
8: W programie festiwalu znajdą się wystawy, wydarzenia towarzyszące oraz koncerty. Magdalena Rygiel, dyrektorka Wydziału Promocji Urzędu Miasta Legnicy. Na scenie pojawi się m.in. Cortez, który wystąpi 12 czerwca na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, a także kabaret moralnego niepokoju z programem 100%. Ten spektakl będzie się w niedzielę 14 czerwca. Również 14 czerwca zapraszamy na kolejne wydarzenie. W rynku miasta zobaczycie luksusowe i sportowe samochody podczas międzynarodowego wydarzenia Euro Rally.
2: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Czy będziemy się pamiętać? Taki tytuł nosi nowa piosenka Sarsy, którą teraz jeszcze słyszycie. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Chociaż różnie z tym pamiętaniem bywa, człowiek później nie będzie pamiętał, co miał kupić poza chlebem i czymś do chleba, a lista przecież jest bardzo długa, co dopiero, żeby pamiętać ciebie. Chociaż są takie rzeczy, których nie można zapomnieć. Jak powiedział klasyk, zawsze pamięta się to, czego nie można zapomnieć. 6:42.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: I budzić będziemy, ale za chwilę.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
5: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. Teraz Tom Grennan będzie dla was grał i śpiewał piosenkę Before You.

To tylko dyskretnie powiemy, że za moment u nas pojawi się horoskop, ale do tego czasu Gravitanas i Lucky Star zagrają, zaśpiewają, obudzą. Tylko kawy nie zrobią.

0: w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Słuchajcie, to jest historia. Już drugi słuchacz mówi to samo. Ja jestem baranem i jak słyszę, że horoskop się zaczyna i czytacie barana, to ja nigdy nie zdążam, tudzież zdążam. I bardzo proszę, zacznijcie mówić trochę później, żebym ja dobiegł do radia i dał głośniej. No to dobrze, no to 15 sekund minęło i możemy zaczynać. Barany drogie, przyda się wam większa ostrożność przy wydawaniu pieniędzy. Czas na oszczędzanie. Byki, gwiazdy wróżą sukces. W wielu dziedzinach życia warto planować udany weekend. Bliźnięta czeka aktywny dzień, trudno będzie poświęcić więcej czasu sobie i swoim sprawom. Raki mogą spodziewać się szczególnych zdarzeń. Każdą sytuację warto oceniać bez emocji. Lwy wykażą się dużą dozą optymizmu i z uśmiechem podejdą do ewentualnych problemów. Panny, głównie urodzone pod koniec sierpnia, będą w dobrej formie. Nie będzie na co narzekać. Wagi, piątek dobrze nastroi, będą pełne energii i gotowe do działania. Pojawią się też różne okazje. Skorpiony, mogą przytrafić się wam pomyłki. Uwaga na zazdrosnych i dwulicowych przyjaciół. Strzelce, będą mieć duży wpływ na innych ludzi. Pomoże to w załatwieniu ważnej sprawy. Koziorożce, dobry czas na stanowcze kroki. W życiu prywatnym powieje lekkim chłodem. Wodniki będą w znakomitej formie fizycznej. Mogą dziś wiele osiągnąć i pokonać słabości. A ryby? Ryb nie zdrażą żadne trudności. Karta dziś się odwróci, a nowy tydzień zacznie się dobrze. A póki co, to mamy stary. Jest piątek, 12 czerwca, 202 dni do końca roku. Jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, a także Święto Służby Ochrony Państwa, Międzynarodowy Dzień Falafela i Dzień Stylisty Paznokci. Stylistki też. Janina inteligentna, wyrachowana i skłonna do poświęceń. Lech sprytny, zmienny, lubiący wygodę. I Leon odważny, bojowy i władczy mają dziś imieniny. Wszystkiego najlepszego. A jeśli urodziliście się 12 czerwca, to musicie wiedzieć, że takie osoby są wrażliwe i szlachetne. Chętnie pomagają innym, nie boją się bronić swoich ideałów. Marzą o idealnej miłości i lepszym świecie. Są delikatne i wymagają więcej niż inni troski i wypoczynku. Szczęśliwa dla nich cyfra 9, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający im znak zodiaku to ryby.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem. Let's make tonight.

0: Tim Appleby, Left Hand, The World Today is a Mess. Świat dzisiaj jest trochę bałaganem i to jest prawda, a jeszcze większą prawdą jest to, że największy bałagan to człowiek ma nie na biurku, nie w szafie, tylko najczęściej o tej porze zwyczajnie w głowie. Za 3:07.
1: Cześć, tutaj Wiktoria Zwolińska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa. Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
6: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
5: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
7: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
5: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
8: Lajkonik!
9: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
10: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonika.
11: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
12: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
5: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą bramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City, strzelił Julian Quiñones, a drugą Raul Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Superpuchar UEFA między Paris Saint-Germain a Aston Villą, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze mundialów USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia. W zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3.
3: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić. Nie robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
13: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magdalinet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2. Jej następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sönmez.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Ingrid, I'm full de toi. Bardzo ładna piosenka, bardzo ładny dzień też tam się szykuje. No dobrze, trochę żartujemy. Będzie pochmurno i będzie zimno, wróć, będzie rzeźko. Chociaż powiem wam tak, o godzinie 5, jak jechałem do radia na poranny program, to nie dość, że zmarzłem, to jeszcze się dziwiłem, co na tym termometrze tutaj mi to pokazuje. Ile to 5 stopni, chyba jedynka się zepsuła i nie wyświetla, ale jednak w kurtce takiej jesienno-zimowej przybyłem do radia, co i wam polecam dzisiaj o poranku. Później też nie będzie jakoś czołowo ciepło. 16 do 19 stopni. Aha, i będzie szansa znów zmoknąć, ale nie tak bardzo jak wczoraj. Najważniejsze jednak, że jest piątek.
1: Tak gra Muzyczne Radio o poranku.
0: A my gramy, budząc was przebojowo. Czy mówiliśmy, że to już 9 po 7?
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Jaki to jest dzień? To jest piątek, słuchajcie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiecie już, że on jest zimny. A trzecia rzecz, z kim się dzisiaj o poranku nie rozmawia, to wszyscy są zaspani, spali dłużej niż normalnie i generalnie ziewają i chciałoby im się wrócić do tego łóżka albo z tego łóżka nie wychodzić. I wiecie co? I my to całkowicie rozumiemy, chociaż nie pochwalamy, wiadomo. A teraz pozwólcie, kwadrans po godzinie siódmej, stały fragment gry, czyli...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie mobile. Dziś przed nami kolejna wspólna podróż i mam nadzieję ciekawe tematy. Jedna opona uszkodzona. Czy dwie są do wymiany? I Yugo. Nie było go długo, ale to się właśnie zmienia. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Wystarczy wjechać kołem w dziurę w drodze mającą ostre krawędzie, by przeciąć oponę. Na przykład powstaje pytanie wtedy, wymienić jedną czy dwie opony? Jeśli zapytacie ubezpieczyciela, z dużym prawdopodobieństwem odpowie, że płaci tylko za jedną. Specjaliści patrzą na to inaczej, a przepisy są jednoznaczne. Cytuję. Pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika na kołach jednej osi. Koniec cytatu.
1: Porady ekspertów.
2: Ale tu należy dodać uwagę. Ważna kwestia, nie należy mylić rzeźby bieżnika ze wzorem. Ten jest charakterystyczny dla danego modelu opony, natomiast rzeźba bieżnika to coś więcej. To całkowita charakterystyka, między innymi jego głębokość. Wracając do najważniejszej kwestii tematu, opony na jednej osi samochodu muszą być identyczne. Według testów, gdy na jednym z kół zamontowana jest bardziej zużyta opona niż na drugim, na tej samej osi znacząco rośnie ryzyko poślizgu. Ryzyko ściągania auta i tego wspomnianego poślizgu rośnie wraz ze wzrostem różnicy między stopniem zużycia poszczególnych opon. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku aut ze stałym napędem 4x4. W takich samochodach opony muszą być takie same na wszystkich kołach. W przeciwnym wypadku jedne mogą kręcić się szybciej niż inne, a to może prowadzić do przedwczesnego zużycia mechanizmów różnicowych. Teraz Yugo. Nie było go długo, ale to się właśnie zmienia.
1: Aktualności.
2: Jeszcze kilka lat temu mało kto przypuszczał, że marka ponownie pojawi się w motoryzacyjnych nagłówkach. Samochód, który przez lata był symbolem taniej motoryzacji z byłej Jugosławii, ma wrócić na rynek w zupełnie nowej odsłonie. Tym razem nie będzie to jednak prosty hatchback rodem z lat 80., lecz nowoczesny model wykorzystujący napęd elektryczny wspomagany generatorem spalinowym. Według producenta średnie zużycie paliwa ma wynosić zaledwie 2,2 litra na 100 km. Jeśli dane potwierdzą się w praktyce, nowy Yugo może stać się jednym z najbardziej oszczędnych aut dostępnych na rynku.
1: Autoradio.
2: Samochód zachowuje charakter niewielkiego trzydrzwiowego hatchbacka, ale otrzymuje nowoczesne proporcje i retrofuturystyczny design. Projekt wyraźnie nawiązuje do oryginału, jednocześnie wpisując się w aktualne trendy motoryzacyjne. Producent deklaruje, że nowy Yugo ma kosztować około 12 tysięcy euro, czyli nieco ponad 50 tysięcy złotych według obecnych kursów walut. To poziom cenowy, którego praktycznie nie oferuje dziś żaden inny nowy samochód dostępny w Europie. Więc może to być przebój, gratka dla fanów motoryzacji, nie tylko ze względu na przeszłość. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. A ty ze mną?

0: Michael Patrick Kelly i Rhea Garvey, Best Bad Friend, najlepszy, ale zły przyjaciel. My wolelibyśmy takiego najlepszego, dobrego przyjaciela, takiego, co by do kawy zrobił. Koniecznie przykrył kocykiem i powiedział: musisz spać dłużej, wracaj do łóżka, nie jedź do tej pracy, człowieku. Ale to byłby fajny przyjaciel. Tak. 24 po 7 to Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

Słuchajcie, najgorzej jak człowiek przychodzi do pracy, a tam ktoś mu zmienia cały plan dnia, wywraca, nie pozwala wypić porannej kawy i to jest ten moment, kiedy popatrzysz na takiego ktosia i powiesz mu niczym taka Olivia Socha, młoda, zdolna, przepiękna, sympatyczna i nasza, prawie że jeleniogórska. Ej, burzysz mi plan! Ty, draniu, ty.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: O 7 rano najzimniejsze miejsce w Polsce to Jelenia Góra, 6,2 stopnia Celsjusza, mówi IMGW, a najwyższa temperatura teraz to jakieś 13 stopni. Później będzie odrobinkę więcej, od 16 w Wałbrzychu do 19 w Legnicy i Wrocławiu. Dzień niestety pochmurny, ale odrobina przejaśnień też powinna nam się należeć. A co? Tak samo będzie nam się należał przelotny deszcz, który dzisiaj jest niewykluczony, a wieczorem i w nocy on może być intensywniejszy bardziej. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie dzisiaj z kierunków zachodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Pozwólcie, że sprawdzimy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż biometr o poranku jest obojętny. Ciśnienie wydaje się być optymalne, to 1019 hektopaskali, ale w ciągu dnia spadnie. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to pod względem wszystkich czynników, które je mogą zanieczyszczać, jest teraz wręcz idealna. A na wiadomości z regionu zaprasza Anna Tarkota.
9: Na początek tych doniesień z regionu bardzo ważna informacja dla zmotoryzowanych, którzy podróżują po Jeleniej Górze. Kolejne spore utrudnienia szykują się w stolicy Karkonoszy. Od najbliższego wtorku rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Wolności. Tym razem roboty będą prowadzone na odcinku pomiędzy ulicami Kruszwicką a Graniczną. O szczegółach Piotr Cichoński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
10: Będzie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, która już na pierwszym odcinku zawęzi całą jezdnię do dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Nie będzie tutaj wahadeł, nie będzie jakichś większych utrudnień, należy liczyć się tylko i wyłącznie z tym ograniczeniem, że po prostu po jednym pasie w każdą stronę. Na szczęście ten odcinek nie posiada jakichś większych skrzyżowań, tak jak mieliśmy to przy okazji poprzednich odcinków, chociażby okolice Małej Poczty, i to był trudny taki węzeł do przeskoczenia, gdzie trzeba było tym ruchem dosyć mocno manewrować. Tu mamy w zasadzie prosty odcinek, bez większych skrzyżowań, w związku z tym powinno pójść sprawniej. Odcinek pomiędzy Kruszwicką a Graniczną. Całość dzielimy jakby na cztery podetapy, także to będzie pierwszy, potem przerzucenie ruchu na dwa pasy kolejne i na końcu ten odcinek od Granicznej do Nadbrzeżnej, również podzielony na dwa etapy.
4: Muzyczne radio.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Teraz Bar do Śląskiej, gdzie tuż przed długim weekendem wystartował projekt Nieoczywista Ziemia Ząbkowicka i Kłodzka. to alternatywa dla mocno promowanych największych atrakcji tego regionu. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, to prawda. Do projektu dołączyło 26 podmiotów, gmin, atrakcji turystycznych i prywatnych przedsiębiorców z określanej bramą do Sudetów, ziemi ząbkowickiej i ziemi kłodzkiej. Projekt ma promować mniej znane dziś miejsca i atrakcje turystyczne leżące nieco w cieniu tych najczęściej odwiedzanych.
12: Razem z panią burmistrz Grażyną Oczek, burmistrz Złotego Stoku, początkowo walczyłyśmy o to, żeby wprowadzić bon turystyczny na ziemię kłodzką i ząbkowicką. Nie udało nam się tego zrobić wprost, natomiast udało nam się powołać tą lokalną organizację turystyczną. Co jest ważne, dlatego organizacja turystyczna, a nie zwykłe stowarzyszenie, bo zrzeszamy i samorządy, i przedsiębiorców. I to jest niezwykle cenna inicjatywa, że jesteśmy razem, działamy. Razem możemy więcej i naprawdę nam to wychodzi.
13: Szansa, żeby tych turystów było jeszcze więcej. Jeżeli wspólnie działamy, to zawsze osiągamy lepsze rezultaty. My przystąpiliśmy do tego projektu, ale u nas jeden przedsiębiorca również przystąpił. Jest to ośrodek wypoczynkowy Maria, który udziela rabatów na swoje usługi.
5: Powiedziały kolejno burmistrz Barda Śląskiego Marta Ptasińska i wójt Lewina Kłodzkiego Joanna Klimek-Szymanowicz. I to właśnie zniżki i niższe ceny mają być tym, co będzie przyciągało turystów w miejsca mniej oczywiste. W ramach projektu wydano specjalną kartę rabatową, po okazaniu której można uzyskać zniżkę we wszystkich 26 miejscach biorących udział w projekcie. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: A na koniec zaproszenie na wyjątkową imprezę. Zbliża się Wielki Wrocławski Piknik i Noc Świętojańska. Wydarzenie organizowane jest z okazji Dni Wrocławia i zaplanowano je na 20 czerwca w Parku Pawłowickim. Już teraz zachęcamy, warto zarezerwować sobie czas.
14: Wrocław stanie się miejscem wyjątkowego spotkania kultur z różnych zakątków świata, tradycji i smaków. Wielki Wrocławski Piknik i Noc Świętojańska to duża i, co ważne, bezpłatna impreza plenerowa dla rodzin. Zabawa w Parku Pawłowickim będzie trwała do późnych godzin nocnych. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny. Zobaczymy m.in. karaimski zespół Dostwar, japoński Nami Ren czy ukraiński dziecięcy zespół Barwinok, a także łemkowskie formacje Rekarpaty i Touhaje z muzyką pogranicza oraz chóry akademickie z orkiestrą reprezentacyjną wojsk lądowych. Ale będzie nie tylko coś dla ducha, ale i ciała, a konkretnie podniebienia. Będą stoiska z potrawami uzbeckimi, greckimi i wieloma innymi, a fundacja Siła Kobiety będzie podawać bezpłatne zupy z kuchni polowej, barszcz, soliankę i zupę rybną. A jak już sobie pojemy dosyta, będziemy mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych we współpracy z wrocławskimi uczelniami. Wśród nich wyplatanie wianków, zajęcia zielnikowe, pszczelarskie i monotypi, ale także zawsze przydatne udzielanie pierwszej pomocy. Będzie się można nauczyć tańców romskich, wiązania turbanów i zagrać w szachy plenerowe. Akademia Wojsk Lądowych pokaże podstawy walki wręcz i wojskowy tor przeszkód. A wieczorem Noc Świętojańska. Obrzęd wykona łemkowski zespół pieśni tańca Kyczera. A po zachodzie słońca uczestnicy wyruszą szukać kwiatu paproci śladem instalacji świetlnej Zakwitnij nocą. Na koniec wspólne ognisko. Dokładną rozpiskę wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne na naszej antenie o 8.30. Do usłyszenia.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Lidlowa

0: 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Po reklamie.
5: Poranek z muzycznym radiem.
6: Sprawdzamy godzinę.
7: 7:43, wersja dla zaspanych i ciężko myślących o poranku jest, że to 16,5 minuty brakuje do 8. Słuchajcie, jakby było cieplej i człowiek miałby czas, to by sobie wyszedł na dach z kawuchą popatrzeć na świat, na miasto, na wioskę, pławić się w palącym słońcu. A tak to tylko Lady Punk z dachu będzie relacjonować.

0: Kraj piękny, tylko ludzie.
1: Piękny to kraj.
0: Ludzie nieobudzeni. Za 13 minut minie 8, to było Lady Punk, a teraz pozwólcie, zajrzymy do portfela i też mamy nadzieję, że tam jest pięknie i pełno jest.
2: Portfel.
3: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Przeciętna emerytura w

0: W Polsce jest niższe od płacy minimalnej. Najnowsze dane za marzec podał właśnie ZUS. Średnie świadczenie dla seniorów wyniosło 4381 zł. To 7,5% więcej niż przed rokiem. Ceny w sklepach rosną o połowę wolniej. Inne dane też są ciekawe. W sumie w Polsce mamy obecnie ponad 8 milionów emerytów. Składki wpłacane przez Polaków wystarczają na niewiele ponad 80% wydatków ZUS, a wartość wypłaconych emerytur i rent w sumie w pierwszym kwartale przekroczyła 100 miliardów złotych. 8% wszystkich ubezpieczonych stanowią cudzoziemcy. Wśród pobierających świadczenia odsetek ten jest znacznie niższy. Kto ma niską emeryturę, będzie mógł liczyć na dodatkowe wsparcie państwa. Sejm uchwalił wczoraj ustawę o bonie senioralnym. Osoby po 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie, będą mogły otrzymać bezpłatną pomoc asystentów w podstawowych czynnościach, np. w przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu czy spacerach. Wartość bonów trafiać będzie na konta samorządowych ośrodków pomocy społecznej, jednak to senior decydować będzie o tym, jakiego konkretnie wsparcia potrzebuje. W sumie w ciągu najbliższych 3 lat rząd chce przeznaczyć na program 1 miliard złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do prezydenta. Ponad połowa Polaków z pokolenia Z wciąż żyje z rodzicami. Sytuacji osób w wieku od 18 do 29 lat przyjrzeli się ankieterzy ING Insights. Okazuje się, że 2/3 Zetek jest zadowolonych ze swojego położenia. Respondentom, którzy mieszkają z rodzicami, najbardziej podoba się to, że mogą z nimi często rozmawiać, ale padają też argumenty finansowe. Życie pod jednym dachem pozwala na podzielenie się kosztami. O kupnie lub budowie nieruchomości w ciągu najbliższych 10 lat myśli niecała 1/3 badanych, choć 2/3 deklaruje, że woli spłacać ratę kredytu niż płacić za wynajem.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w czwartek akcje drożały. Sesję pod kreską zakończył tylko indeks małych spółek. WIG20 zyskał 1,39% dzięki czemu dobił do poziomu 3652 punktów. Najmocniej drożały walory mBanku i Orlenu. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,29 zł, dolar 3,68 zł, a frank 4,64 zł. Za funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,94 zł, a za 100 czeskich koron 17,70 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Liany, Marcus and Martinus z piosenką Moonlight, bardzo ładną piosenką, pełną energii, pełną czegoś takiego fajnego, co by się nam przydało o tak wczesnej porze w ten jakże piękny dzień w piątek 12 czerwca.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Bo w piątek wiadomo, że człowiek daje z siebie całe 30% siebie i w ogóle mu się nic nie chce i poszedłby już do domu. Nie do domu, tylko do nieba, nie do pracy, tylko do Blue Cafe w muzycznym radiu na 4 minuty przed wiadomościami, przed ósmą.

0: Radio. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing powłoki ceramicznej i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: Ósma.
6: Czas na wiadomości.
8: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego. Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
9: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
8: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
10: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
8: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki. W oddziałach NFZ-u można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi. Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
11: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
8: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. Bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
5: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
10: Jakie są ceny?
5: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
8: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk i Korea wygrały swoje pierwsze mecze na piłkarskim mundialu. Gospodarze na Stadio Azteca w Mexico City pokonali 2-0 RPA, a Koreańczycy po dużo bardziej zaciętym meczu wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni z gospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Tymczasem mecz otwarcia mistrzostw na Stadionie Azteca oglądał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który pojawił się w stolicy Meksyku na zaproszenie FIFA. Komu kibicuje w mundialu?
12: No, chciałbym, żeby taka drużyna Europy. Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami. Ja już byłem na niejednych mistrzostwach świata i wiem, ile to emocji wywołują te mistrzostwa świata.
7: A pewnie wywoływałyby jeszcze więcej, gdyby grała na nich Polska. Biało-czerwoni przegrali jednak baraż ze Szwecją i nie znaleźli się wśród rekordowych 48 drużyn, które awansowały na mundial. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już w Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca. Z Realem na początku drugiej dekady XXI wieku wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i skonfliktowany z legendarnym bramkarzem Mikerem Casillasem. Sezon 2012-2013 ostatni w tej roli nazwał zaś najgorszym w karierze. W minionym sezonie Mourinho prowadził Benfica Lizbona, z którą nie zdobył żadnego trofeum. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inaugurację rozgrywek biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0, a dziś w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią. Elżbieta Glinka została wybrana przez Federację European Athletics najlepszą lekkoatletką maja na Starym Kontynencie. 32-latka jako pierwsza Polka w historii wygrała zawody Pucharu Europy w biegu na 10 tysięcy metrów. Glinka o ponad pół minuty poprawiła rekord życiowy i awansowała na drugie miejsce w historii polskich biegów na tym dystansie.
13: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Staying Alive i Bee Gees w remiksie odbywa się Paradise Duck Club Masters, a jeśli chodzi o to Staying Alive, czyli pozostać żywym, no to jest hasło tego dnia. To jest piątek i człowiek nie powinien się przemęczać. Wiem, że szef patrzy, wiem, że trzeba coś zrobić, wiem, że trzeba pójść do szkoły, ale tak raczej na luzie dzisiaj, bez stresu, żeby człowiek się nie zmęczył i żeby nie było tak, że wraca do domu w piątek po pracy czy po szkole i jest na tyle zjechany, że mówi sobie: o matko, nie żyje, a przecież nie o to chodzi. 12 czerwca w kalendarzu, zegar pokazuje 8:08.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A my mówimy wam dzień dobry, niechże to będzie piękny dzień.
3: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: można w takim tempie, to mógłby płynąć ten piątek. Nie za wolno, nie za szybko, jakoś specjalnie niespiesznie. Aha, w Brazylii, słuchajcie, mają Dzień Zakochanych, w Polsce jest to Święto Służby Ochrony Państwa. Ale najważniejsze, że jest Dzień Stylisty Paznokci i znowu zapomnieli o stylistkach. Chociaż powiem wam tak, nie wiem jak wy, ale ja nie znam żadnego stylisty paznokci, ale stylistek paznokci to zna się zdecydowanie więcej. A teraz pojawia się ona.
1: Witam serdecznie, mówi Anna Wyszkoni, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Z takim pytaniem o to.
2: Czy te

0: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
1: Eros del silencio ente dos tierras. To jest taka piosenka, w której połowa ludzi słyszy to, co jest naprawdę śpiewane, a druga połowa ludzi słyszy, że tam przeklinają. Nie wiem, na czym to polega, ale to ponoć jest jakaś zagadka związana z naszym mózgiem, że on to w taki sposób odbiera, koduje. No ale każdy sobie myśli, co mu tam wygodnie i co mu tam w duszy gra. Jeżeli mu w tej piosence przeklinają, no to niechże i on... A nie, niechże on nie przeklina, ale za to będzie mu lżej, bo jak człowiek powie takie R soczyste, to bo łatwiej w życiu, to się odstresowuje.

0: Proszę bardzo, Sejm niedawno przyjął tę ustawę, a wczoraj prezydent Karol Nawrocki ją podpisał. O tym informuje Nikos Rusketos, czyli Grek mieszkający od dawna w Polsce, tutaj urodzony, mający dwie ojczyzny. Muzyk, a także polityk regionalny. No i człowiek, który jest animatorem kultury greckiej, uwielbiający kulturę polską i łączący te dwa światy, i grecki, i polski. Greków uznano za 10. mniejszość narodową w Polsce. Tych Greków mieszka całe mnóstwo, przede wszystkim w okolicach Zgorzelca. No, a jeżeli zapytacie o Greków najbardziej znanych w Polsce, no to będzie ich całe mnóstwo, między innymi Eleni i Nikos Rusketos właśnie. I bardzo dobrze to się im należało i bardzo dobrze cieszymy się, zwłaszcza, że uwielbiamy na przykład grecką muzykę i rybę po grecku też, chociaż jej Grecy wcale nie znają.
1: Muzyczne radio. Jest kolejny poranny hit.
0: Nie będzie po grecku, będzie po polsku. Męskie granie orkiestra Herbut, Zalia i Bambino. Vito Bambino, tańczę.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldback Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldback. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
6: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: 8.31, o tej porze od 10 do 15 stopni jest. Później w ciągu dnia będzie od 16 do 19 istny szał, ale to i tak cieplej niż wczoraj. Do tego dzień będzie pochmurny z odrobiną przejaśnień, które teraz nam już towarzyszą, przynajmniej nad studiem na Wyżyńskiego. W Jeleniej Górze zaświeciło słońce. Deszcz przelotny jest niewykluczony, a wieczorem może być mocniejszy, w nocy również, więc pamiętajcie o tym, żeby nie zmoknąć. Wiatr słaby i umiarkowany, on dzisiaj będzie nam wiał głównie z kierunków zachodnich, z prędkością w porywach do 50 km na godzinę na nizinach.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: To była prognoza pogody. My sprawdzamy teraz, jak możecie się czuć. Biometr jest i będzie obojętny, w najgorszym wypadku niekorzystny, ale mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. 1019 hektopaskali to aktualna wartość ciśnienia i jest ono optymalne, ale w ciągu dnia delikatnie spadnie. Jakość powietrza w całym regionie wręcz idealna. Mapa smogowa w kolorze zielonym. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
10: Na początek zmiana na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. O tej ewentualności mówiło się już od kilku dni. Sylwia Modrzyk złożenie rezygnacji tłumaczy nowymi planami zawodowymi. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej jest jedną z najważniejszych placówek ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku. W ostatnich latach placówka mierzyła się z problemami kadrowymi i finansowymi. Zadłużenie jeleniogórskiego szpitala sięga kilkudziesięciu milionów złotych. W przyszłym tygodniu na zarządzie województwa dolnośląskiego ma zostać powołana nowa osoba, która pokieruje jeleniogórskim szpitalem w najbliższych latach. Nieoficjalnie mówi się, że funkcję pełniącego obowiązki obejmie Rafał Dyjur, dyrektor szpitala rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: W tym tygodniu kolejna grupa elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczęła szkolenie w 23. Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu. Przed ochotnikami kilka tygodni intensywnego przygotowania wojskowego, podczas którego zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby.
11: Jednym z pierwszych ważnych wydarzeń była uroczysta zbiórka, podczas której elewi otrzymali broń, która będzie im towarzyszyć przez cały okres szkolenia. Osoby, które zdecydowały się rozpocząć szkolenie, reprezentują różne zawody.
12: Różne wykształcenie mają, są po szkołach zawodowych, są również po technikum. Mamy też część żołnierzy, którzy są starsi, którzy mają już doświadczenie w pracy, ale jednak zdecydowali się teraz, że chcą szkolić się w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Pułkownik Rafał Grzywiński, dowódca 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Wiążą tutaj nadzieję, wiążą chęć przede wszystkim, tą chęć, żeby zostać żołnierzami zawodowymi.
13: Bo to ludzie raczej dojrzali, powinni już wiedzieć, czego w życiu chcą.
12: Dokładnie, ale nie jest to regułą. Mamy tak jak powiedziałem, również młodych żołnierzy. żołnierzy młodych, którzy chcą służyć i swoje życie związać z zawodową służbą, tak jak powiedziałem, w jednostkach naszej dywizji, naszego pułku.
13: Czy ta forma służby, czyli dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, sprawdza się?
12: Tak, według mnie się sprawdza. Żołnierze, pierwsze szkolenie podstawowe, następnie szkolenie specjalistyczne, są chętni i ja uważam, że jest to bardzo dobra koncepcja, jeżeli chodzi tutaj o to, żebyśmy mieli właściwą liczbę żołnierzy w naszych jednostkach, żebyśmy mogli wykonywać zadania.
11: To już kolejny turnus ochotników szkolących się w Bolesławcu, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową i gotowość młodych ludzi do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa kraju. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Na koniec zapraszamy do Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, gdzie już jutro premiera spektaklu Jest tylko jedna, Darii Sobik w reżyserii Kaliny Jagody-Dębskiej. Na studyjnej scenie, która po długiej przerwie znów wraca do obiegu, dwie aktorki i kameralne studium relacji matki oraz jej dorosłej córki, mówi Katarzyna Sołdys, dyrektorka teatru.
14: Więc taki kobiecy akcent, natomiast myślę, że patrzyłam na panów na próbach, którzy też się wzruszali podczas tego spektaklu, bo jednak jakby ta figura mamy kobiety w naszych domach jest bardzo ważna zarówno dla córek, jak i dla synów, a Daria pisze tak, że no i bawi, że gdzieś tam się uśmiechamy, że te takie trudne sytuacje między nami mogą wywoływać uśmiech, że się wzruszamy. Te relacje przez tą czasem taką zaniedbaną komunikację potrafią być trudne. No i dodatkowo myślę, że to, że niejednokrotnie będąc córką czy synem odwracamy rolę, że zamieniamy się, że my zaczynamy być mamą dla swojej mamy i o tym właśnie jest ten spektakl. On nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki, bo ja na próbie jakoś też się jakoś osobiście wzruszyłam, więc zapraszam was wszystkich, jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to was zapraszam.
10: My z kolei zapraszamy na kolejne doniesienia z regionu. Usłyszymy się ponownie za niespełna godzinę o 9.30.
15: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
16: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOP, ratownik dyżurny Piotr Kaszlia. No dzisiaj mamy wyraźną poprawę w pogodzie, troszeczkę nam się tu przyjaśniło, chociaż w górach podwiewa, ale mimo wszystko oczywiście zapraszam na wyjście w góry, na wycieczki, na spacery. Idąc tam dobrze wiedzieć, co się dzieje oczywiście i zaczynam od śnieżki. Temperatura no niestety tylko 2 stopnie Celsjusza, wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 10 metrów na sekundę, czyli ta odczuwalna temperatura będzie w okolicy zera, nawet minusa. Widzialność ograniczona, 900 metrów i pełne zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne 839,7 hektopaskali i rośnie. Czyli jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. Stacja w górach w Karpaczu mamy 11 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie o 8 rano było już 17 stopni. Tam wieje wiatr zachodni, słaby i też bardzo dobra widzialność. Po nocy te szlaki mogą być jeszcze mokre, śliskie, także w tej pierwszej części dnia, jeżeli się Państwo wybierzecie na wycieczki, proszę uważać, bo na to, gdzie stajemy. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w górę, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgraniu bezpłatnej aplikacji Ratunek. Część szlaków jest jeszcze zamknięta z powodu remontów, także dobrze zapoznać się przed wyjściem w góry z listą szlaków zamkniętych, dostępną na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
15: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Cześć, tu Margaret, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
3: Już 14 czerwca zapraszamy do Kosmos Areny we Wrocławiu na turniej Americano Puchar Multisportu. Sponsorem wydarzenia jest Benefit Systems. Na terenie Kosmos Areny organizujemy także półkolonie i zajęcia sportowe.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Po reklamie.
1: Tak gra Muzyczne Radio o poranku.

0: To Wajmi Zabierz Mnie Tam, bardzo fajna piosenka, bardzo fajna godzina, też jest 15, no prawie 14 minut przed godziną 9. Zupełnie byśmy zapomnieli powiedzieć, 1983 rok, Ania Rubik się tego dnia urodziła, modelka. No to tyle z takich ciekawych rzeczy, teraz jeszcze ciekawsze rzeczy. Portfel.
1: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Przeciętna emerytura w Polsce jest niższa od płacy minimalnej. Najnowsze dane za marzec podał właśnie ZUS. Średnie świadczenie dla seniorów wyniosło 4381 zł. To 7,5% więcej niż przed rokiem. Ceny w sklepach rosną o połowę wolniej. Inne dane też są ciekawe. W sumie w Polsce mamy obecnie ponad 8 milionów emerytów. Składki wpłacane przez Polaków wystarczają na niewiele ponad 80% wydatków ZUS, a wartość wypłaconych emerytur i rent w sumie w pierwszym kwartale przekroczyła 100 miliardów złotych. 8% wszystkich ubezpieczonych stanowią cudzoziemcy. Wśród pobierających świadczenia odsetek ten jest znacznie niższy. Kto ma niską emeryturę, będzie mógł liczyć na dodatkowe wsparcie państwa. Sejm uchwalił wczoraj ustawę o bonie senioralnym. Osoby po 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie, będą mogły otrzymać bezpłatną pomoc asystentów w podstawowych czynnościach, np. w przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu czy spacerach. Wartość bonów trafiać będzie na konta samorządowych ośrodków pomocy społecznej, jednak to senior decydować będzie o tym, jakiego konkretnie wsparcia potrzebuje. W sumie w ciągu najbliższych 3 lat rząd chce przeznaczyć na program 1 miliard złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do prezydenta. Ponad połowa Polaków z pokolenia Z wciąż żyje z rodzicami. Sytuacji osób w wieku od 18 do 29 lat przyjrzeli się ankieterzy ING Insights. Okazuje się, że 2/3 Zetek jest zadowolonych ze swojego położenia. Respondentom, którzy mieszkają z rodzicami, najbardziej podoba się to, że mogą z nimi często rozmawiać, ale padają też argumenty finansowe. Życie pod jednym dachem pozwala na podzielenie się kosztami. O kupnie lub budowie nieruchomości w ciągu najbliższych 10 lat myśli niecała 1/3 badanych, choć 2/3 deklaruje, że woli spłacać ratę kredytu niż płacić za wynajem.
2: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie w czwartek akcje drożały, sesję pod kreską zakończył tylko indeks małych spółek. WIG20 zyskał 1,39%, dzięki czemu dobił do poziomu 3652 punktów. Najmocniej drożały walory mBanku i Orlenu. W internetowych kantorach

0: Euro kosztuje średnio 4,29 zł, dolar 3,68 zł, a frank 4,64 zł. Za funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,94 zł, a za 100 czeskich koron 17,70 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Star of Stellari Black Lilies. Dzień dobry, raz jeszcze mówi wam muzyczne radio dyskretnie, tylko przypominamy, słuchajcie, piątek jest, piąteczek, piątunio, piąte longo, za chwilę będzie wolne, za chwilę będzie weekend, tylko pogody nie będzie jakoś specjalnej. Z innych rzeczy, Janina, Lechi i Leon, jeśli są wśród waszych znajomych, to ich uściskajcie, wręczcie im stówkę i powiedzcie, ej, macie imieniny dzisiaj. Jak powiedzą, że to nie jest ten dzień, to odbierzcie stówkę i dajcie im z powrotem, niech cieszą się podwójnie. Pięknego dnia wam życzę, Radek Bajor, do usłyszenia, trzymajcie się, za chwilę słonecznie, dzień dobry, powie wam Arek Włodarski, a ten mężczyzna tu przyszedł i kłamie.
1: Cześć, tu Piotr Kupicha z zespołu Phil. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Gdzie tam jest ciemno? Jasno jest.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
4: Burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00, Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
5: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
4: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
6: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
4: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karelicki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
7: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
4: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
3: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał mecz otwarcia mundialu z RPA, a Korea pokonała Czechów. W Mexico City na inaugurację piłkarskich mistrzostw świata kibice obejrzeli przeciętny mecz, w którym gospodarze wygrali 2-0, a sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki, 2 dla zawodników z Afryki i 1 dla gospodarzy, mówi reprezentant Meksyku Eric Lira. To był bardzo wymagający emocjonalnie mecz, bo rzadko z czymś takim się spotykamy w życiu, to znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś podobnego przeżyjemy. To była więc trudna i skomplikowana chwila dla nas, ale pracujemy wszyscy nad swoją psychiką, by móc dać siebie wszystko i by zadbać o to, by ta sytuacja na nas nie wpłynęła, byśmy mogli zagrać na najwyższym poziomie. A w drugim meczu turnieju Korea kontra Czechy padł wynik 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi pierwsi strzelili w Guadalajarze gola. Dziś o godzinie 21 polskiego czasu turniej zaczynają kolejni ze współgospodarzy Kanadyjczycy, którzy zagrają w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, bez swojego czołowego piłkarza Alfonso Davisa, który nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry po kontuzji. Informację o absencji kapitana przekazał trener współgospodarzy turnieju Jesse Marsh. Tymczasem kapitan Japonii Wataru Endo z powodu kontuzji w ostatniej chwili wypadł z kadry zespołu na mundial. Jednocześnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 33-letni pomocnik Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie w kadrze zastąpi go Shuto Machino z Borussii Mönchengladbach. Japonia na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję, przez dekady dominujący kraj w tej dyscyplinie. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Dotyczyła ona tego, że Rosyjska Federacja Szachowa uzurpowała sobie kontrolę nad dyscypliną na obszarach tego kraju zajętych przez rosyjskie wojsko. KAS dał jednocześnie Rosji 90 dni na oddanie kontroli nad organizacjami szachowymi w 5 regionach i zaprzestanie organizowania tam turniejów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

I kochamy piątki, to znaczy wszyscy i wy pewnie, i my, ci, którzy nie muszą za wiele pracować albo w ogóle w ten weekend, no to tym bardziej. Piątek, piątunio, 12 dzień czerwca, tradycyjnie już teraz po 9 zapraszamy na horoskop, który pojawi się za chwil kilka. Arek Włodarski, zapraszam na południowy program muzycznego radia, 6 minut po 9.

Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Jaki dzień? To już chyba wiemy. Barany. Przyda się dzisiaj większa ostrożność przy wydawaniu pieniędzy, czas na oszczędzanie. Byki, gwiazdy wróżą sukcesy w wielu dziedzinach życia. Warto planować udany weekend lub urlop. Bliźnięta czeka aktywny dzień. Trudno będzie poświęcić więcej czasu sobie i swoim sprawom. Raki mogą spodziewać się szczególnych zdarzeń. Każdą sytuację warto oceniać bez emocji. Ale wy wykażą się dużą dozą optymizmu i z uśmiechem podejdą do ewentualnych problemów. Panny głównie urodzone pod koniec sierpnia będą w dobrej formie, nie będzie na co narzekać. Wagi, piątek dobrze nastroi, będą wagi pełne energii, gotowe do działania, pojawią się różne okazje. Skorpiony, mogą przytrafiać się pomyłki. Uwaga na zazdrosnych i dwulicowych przyjaciół. Strzelcy będą mieć duży wpływ na innych ludzi, pomoże to w załatwieniu ważnej sprawy. Koziorożce, dobry czas na stanowcze kroki, w życiu prywatnym powieje lekkim chłodem. Wodniki będą w znakomitej formie fizycznej, mogą dziś wiele osiągnąć i pokonać słabości. Ryby nie zrażą żadne trudności. Karta dziś się odwróci, nowy tydzień zacznie się dobrze po weekendzie. Piątek, 12 czerwca. Osoby dziś urodzone są wrażliwe, szlachetne, chętnie pomagają innym i nie boją się bronić swoich ideałów. Marzą o idealnej miłości, lepszym świecie. Są delikatne i wymagają więcej niż inni troski i wypoczynku. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku. Ryby. Solenizanci, Janina inteligentna, wyrachowana, czasami skłonna do poświęceń też. Lech sprytny, zmienny, lubiący wygodę. Leon odważny, bojowy i władczy. Ale to nie koniec, bo dzisiaj bardzo rozległy i dający nam wgląd w piękno polskiego słownika imion, dzień imienin, także Onufrego oraz Wyszemira, Narcyza, Nazary, Nazariusza, Jarogniewa, Gwidona, Kasper dzisiaj świętuje, Celestyna także. No ale tu mamy też sporo klasyków pięknych. Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz, Mieczysław już było. I Stefan, i Zygmunt. No to rzeczywiście 12 czerwca ten słownik imion bogaty. Wszystkiego dobrego dla solenizantów i jubilatów. 17 minut po 9. Emo przed nami. Będzie jeszcze Accent, 18, Manam. I to będzie towarzystwo, z którym spędzimy najbliższe minuty dzielące nas od raportu regionalnego o 9.30. Muzyczne Radio w piątek.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
1: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnik.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
1: Po reklamie.
6: 9:30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Dzisiaj aura zmienna chyba, tak to trzeba powiedzieć. I trochę chmur, i trochę przelotnych opadów, i przejaśnienia, i rozpogodzenia. Te chmury głównie na południu regionu. Na wschodzie, północnym wschodzie, północy więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatury maksymalne od 16 do 19 stopni. Ale wszędzie na całym Dolnym Śląsku w najbliższych godzinach, w sumie to tak przez cały dzień z różną intensywnością, możliwe przelotne opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Te opady oczywiście nie będą jakieś wielkie, tylko przelotne, ale mogą się trafić głównie po południu i wieczorem. Czas na kolejny dzisiejszy przed południem raport regionalny Muzycznego Radia. Wiadomości z regionu przedstawia Anna Tarkota.
9: Wracamy do tematu tragicznego wypadku w Bardzie, gdzie zginął ojciec z synem. Według prokuratury kierujący Toyotą sprawca zdarzenia jechał z nadmierną prędkością i mógł być pod wpływem leków.
10: Kierowca jednego z pojazdów samochodowych, nadmiernie przekraczając dozwoloną prędkość. Mariusz Pindera, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Świdnicy. W terenie zabudowanym, w wąskich uliczkach, doprowadził do utraty, do poślizgu pojazdu, potrącenia dwóch prawidłowo idących osób chodnikiem oraz następnie uderzył w ścianę kościoła w Bardzie, po czym doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka prawidłowo pojazdem. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby piesze, które zostały potrącone, zginęły na miejscu. Obrażeń doznał też kierowca tego pojazdu, który spowodował całe zdarzenie. Został on zabrany do szpitala, gdzie była mu udzielana pomoc lekarska. W tej chwili trwają czynności dotyczące ustalenia, czy jest taka możliwość. Tu decydują lekarze. Prawdopodobnie da się tego przesłuchać, ale to na razie jeszcze nie mam potwierdzenia, więc to będzie kwestia najbliższych godzin. Być może jutro zobaczymy, to się powinno wyjaśnić w najbliższym czasie. Nie ma mamy jeszcze wyników, ponieważ tam była kwestia pobrania krwi. Będzie badanie nie tylko na trzeźwość, czyli na zawartość alkoholu, ale też na zawartość innych substancji, środków odurzających oraz leków. Tutaj zachodzi takie podejrzenie, że mężczyzna mógł być pod działaniem leków lub mógł stracić przytomność wskutek dolegliwości zdrowotnych. Ta kwestia będzie wyjaśniana. Między innymi też staramy się zabezpieczyć dokumentację leczenia tego kierowcy, żeby ustalić jego faktyczny stan zdrowia. Od tego będzie uzależniony dalszy tok tego postępowania. Zabrałem do szpitala w Polanicy, gdzie był wczoraj był jakiś zabieg operacyjny. Dzisiaj ma być decyzja, czy będzie można z nim wykonać czynności w postaci przesłuchania. Tam jest kara, pamiętam, od 6 miesięcy do lat 5. To jest wszczęte postępowanie dotyczące spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Zobaczymy, jaka ta kwalifikacja będzie zależała też od tego, czy był trzeźwy, czy był pod działaniem jakiejś substancji. To będzie dopiero wyjaśniane, więc ta kwalifikacja na razie jest artykuł 177 prawa kodeksu karnego. Jestem na tym etapie, w tym kierunku jest prowadzone postępowanie.
1: Muzyczne radio.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Bolesławiec konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Po otwarciu nowoczesnego stadionu miejskiego trwa rozbudowa ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej. Miasto pozyskało także 4 miliony złotych dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, informuje Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
11: W tej chwili mamy w Bolesławcu dość dużą kumulację, jeśli chodzi o kolejne budowy i remonty obiektów o charakterze sportowym piłkarskim, bo zarówno Rowek, jak i ulica Rajska, jak i ten teren, to wszystko powoduje, że jest ogromny popyt na zajęcia na stadionie. Całkiem niedawno miałem bardzo długą rozmowę z jednym z klubów bolesławieckich. No, trzeba ten czas przejść, ale jednocześnie rysuje się wspaniała perspektywa i ta perspektywa jest coraz to bardziej wyraźna, ponieważ te pieniądze rzeczywiście, one nie zostaną zmarnowane, one będą służyć przede wszystkim tym młodym adeptom piłkarstwa, spośród których być może narodzi się kolejny Lewandowski. Dla wszystkich mieszkańców jest to wielkie wydarzenie.
12: Robert Rzepnicki, zastępca prezydenta Bolesławca.
13: Pełnowymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni. Wymiary boiska to 105 metrów na 68. Oczywiście przy boisku powstanie cała infrastruktura, która będzie służyła do rozgrywek, czyli wieża sędziowska, budynek szatniowy. Oczywiście również przy boisku powstanie nagłośnienie i oświetlenie. Mimo, że jest to boisko ze sztucznej nawierzchni, również będzie jego nawodnienie, które będzie służyło do utrzymania tej sztucznej nawierzchni. To, co bardzo ważne, my umowę z wykonawcą już podpisaliśmy, prace projektowe już trwają, także mamy nadzieję, że boisko powstanie jak najszybciej.
9: A na koniec weekendowe wydarzenie Rajd AMG Rally Karkonoszy i utrudnienia w ruchu. W sobotę Jelenia Góra ponownie stanie się stolicą rajdowych emocji, o czym informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta w stolicy Karkonoszy.
14: W sobotę na ulicach Jeleniej Góry przeprowadzony zostanie odcinek specjalny rajdu, tak zwany odcinek Zabobrze. Na potrzeby organizacji tego odcinka zmieniona zostanie czasowo organizacja ruchu w obszarze dróg na tym największym jeleniogórskim osiedlu. I tak, w godzinach między 16 a 20.30 zamknięty zostanie dla ruchu pojazdów odcinek drogi krajowej numer 5 od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości sklepu Aldi, do przejścia dla pieszych na krzyż milenijny. Zamknięty zostanie również odcinek ulicy Ogińskiego od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości Urzędu Skarbowego, do zjazdu na teren sklepu Leroy Merlin oraz zamknięta będzie tak zwana konieczynka, czyli skrzyżowanie na estakadzie zabobrzańskiej. Ruch tranzytowy w tym czasie odbywać się będzie od strony Wrocławia z węzła Grabarów ulicą Wincentego Pola w kierunku Alei Solidarności i dalej do ulicy Różyckiego. Ruch z kierunku Szklarskiej Poręby skierowany zostanie ulicą Różyckiego do Wincentego Pola.
9: W czasie rajdów wprowadzone zostaną również zmiany w komunikacji miejskiej. W sobotę od 16 do 21 zostaną zawieszone kursy linii numer 10 do przystanku Dziwiszów Górny Pętla. Linia numer 1 kursować będzie z pominięciem przystanków Kilara oraz Sztrala, a w niedzielę 14 czerwca w związku z drugim dniem rajdu, który przeniesie się na drogi powiatu karkonoskiego w godzinach od 7.30 do 18.00, kursy linii numer 23 do Chrośnicy zostaną skrócone do przystanku Czernica Kościół. I to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne doniesienia na naszej antenie o 10.30. Zapraszamy.
6: I jak zawsze jeszcze w tym raporcie górska prognoza pogody, to już za moment.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
15: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, pracownik dyżurny Piotr Kasznia. No dzisiaj mamy wyraźną poprawę w pogodzie, troszeczkę nam się tu przyjaśniło, chociaż w górach podwiewa, ale mimo wszystko oczywiście zapraszam na wyjście w góry, na wycieczki, na spacery. Idąc tam dobrze wiedzieć, co się dzieje oczywiście i zaczynam od śnieżki, temperatura. No niestety tylko 2 stopnie Celsjusza, wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 10 metrów na sekundę, czyli ta odczuwalna temperatura będzie w okolicy zera, nawet minusa. Widzialność ograniczona, 900 metrów i pełne zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne 839,7 hektopaskali i rośnie. Stacja w górach w Karpaczu mamy 11 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie o 8 rano było już 17 stopni. Tam wieje wiatr zachodni, słaby i też bardzo dobra widzialność. Po nocy te szlaki mogą być jeszcze mokre, śliskie, także w tej pierwszej części dnia, jeżeli się Państwo wybierzecie na wycieczki, proszę uważać na to, gdzie stajemy. I tak jak za każdym razem gorąca prośba, przed wyjściem w górę proszę sprawdzić baterię w telefonie. telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, także o wgraniu bezpłatnej aplikacji Ratunek. Część szlaków jest jeszcze zamknięta z powodu remontów, także dobrze zapoznać się przed wyjściem w góry z listą szlaków zamkniętych, dostępną na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
16: Dzień dobry, Grupa Sudecka GOP, ratownik dyżurny Tomasz Łusiak. W dniu dzisiejszym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu również mogą się pojawić. Temperatura do 16 stopni. Wiatr słaby, umarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. W czytowych partiach Sudetów również opady przelotne deszczu. Temperatura do 7 stopni na plusie. Może się pojawić silny wiatr w porywach do 70-75 km na godzinę z kierunków zachodnich. Stan szlaków na terenie działania grupy, tych otwartych i czynnych, dobry. Mimo chłodu zapraszamy w góry.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
17: Hey, what's up? I am Kokab and you are listening to Muzyczne Radio.

0: nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: No, ta wiosna nie potrwa już długo. Szybkimi krokami zbliżamy się do lata. Szybkimi krokami zbliżamy się do 10:00. Kolejna godzina też minie na pewno, zanim się obejrzymy. I od 11:00 niezapomniane hity wszechczasów na naszej antenie. No to dobra zapowiedź tego programu. Mr. Broken Wings. Za 9:10.

0: Super.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
3: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody. Reklama.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
6: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
7: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
8: Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w Śląskiej Pszczynie. Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
9: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
8: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad Gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
10: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
8: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużenia także na kolejne lata. W zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni marzeń i gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: No to powolutku, jak już mówiłem, będziemy żegnać wiosnę. Niech dokładnie wam już powiem za moment, ile dni zostało do końca tejże pory roku i przywitanie lata. Koniec astronomicznej wiosny za 8 dni. O, to zleci, lato też później. Oby było ciepłe i przyjemne dzisiaj. Aura w małą kratkę, ale nie będzie chyba większych powodów do narzekań, bo mogło być gorzej. Znaczy więcej opadów, jeszcze chłodno, chociaż chłodny był wczorajszy wieczór, noc, ale dziś w wielu regionach Dolnego Śląska na szczęście świeci słońce, chociaż też chmurnie brakuje, zwłaszcza w południowej części regionu, południowo-zachodniej w pasie Sudetów. Sigala nam za moment zaśpiewa z Ellą Henderson, We Get Love. Później będziemy mieli jeszcze coś fajnego z lat 80-tych, 90-tych i pan Rubik się pojawi z numerem pół na pół i już wybije 10:30. I wystartujemy z kolejnym raportem regionalnym. Piątek, 12 czerwca, Muzyczne Radio, 17 minut po 10:00.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Płytki?
3: Rokitki? Świętuj z nami! 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: 10.30 minęła, zachmurzenie mamy umiarkowane ze sporymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, ale już teraz tylko raczej we wschodniej części regionu. Na zachodzie więcej chmur i zresztą od zachodu tychże chmur będzie przybywać, a wraz z nimi także przelotnych, niewielkich opadów deszczu. Temperatury maksymalne dzisiaj od 16 do 19 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Te przelotne opady najpóźniej pojawią się na wschodzie regionu, a najwcześniej na zachodzie. Raport regionalny i Anna Tarkota.
1: Zapraszam na informacje. W nich świdnicka prokuratura, która skarży wyrok sądu w sprawie skazanego za zoofilię. Zestawy do prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych dla podstawówek z gminy Lubin. Na koniec powiemy o 6. premierze teatru edycja limitowana. Zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy złożyła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji dotyczącego mężczyzny z Kłodzka skazanego za zoofilię i pedofilię. Prokuratura uznała decyzję sądu za niekonsekwentną w zakresie wymiaru kar za poszczególne czyny. Więcej w materiale Jacka Zycha.
10: Ja przypomnę, że Sąd Okręgowy w Świdnicy wymierzył mężczyźnie łączną karę 25 lat pozbawienia wolności. Śledczy popierają ten wymiar kary łącznej, jednak kwestionują zbyt łagodne wyroki za poszczególne przestępstwa. Domagają się zaostrzenia kar jednostkowych, zwiększenia środków finansowych na rzecz pokrzywdzonych oraz obostrzenia warunków przedterminowego zwolnienia.
11: Prokurator stwierdził, że jest taka pewna niekonsekwencja w postawie sądu, który karę łączną wymierzył możliwie maksymalnie surową, natomiast kary za poszczególne czyny, które później weszły w skład łączny, oscylują w pobliżu tego dolnego zagrożenia. I to jest taka niekonsekwencja, która może mieć ewentualny wpływ na decyzję sądu apelacyjnego, który by rozpoznał apelację sankcje wniesione na korzyść tego oskarżonego.
10: Powiedział Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, która domaga się również zmiany warunków, na jakich skazany mógłby ubiegać się o wcześniejsze wyjście na wolność. Według standardowych przepisów prawo to przysługuje po odbyciu określonej części kary. Śledczy chcą zaostrzenia tej reguły. Tłumaczą to koniecznością zabezpieczenia interesu społecznego ze względu na charakter czynów.
11: Żeby można było wystąpić o jego warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 20 lat po dniu wolności.
10: Prokuratura argumentuje swoje zdecydowane stanowisko wysokim stopniem społecznej szkodliwości zarzucanych mężczyźnie czynów. Podkreśla, że zachowania miały charakter wieloletni i budzą powszechną odrazę. Mężczyzna od czasu zatrzymania przez szwedzką policję przebywa w więzieniu. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin otrzymało nowoczesne zestawy do prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafił do nich bezpłatnie.
12: Został przekazany bezpłatnie w ramach inwestycji finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego celem jest rozwój infrastruktury informatycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w polskich szkołach. Nowe wyposażenie trafiło do placówek w Niepstowie, Szklarach Górnych, Siedlcach, Krzeczynie Wielkim i Raszówce, mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
13: Do 5 gminnych szkół łącznie trafiło 45 takich zestawów. Każdy zestaw składa się z tabletu graficznego, słuchawek z mikrofonem, także mikrofonu umożliwiającego zbieranie dźwięku z całej sali. Jest tam też kamera, wysoki statyw oraz koncentrator USB.
12: Najwięcej zestawów trafiło do szkoły podstawowej imienia Janusza Korczaka w Niemstowie. 17. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Za nami 6. premiera teatru Edycja Limitowana, którą Łukasz Duda z Jeleniogórskiego Centrum Kultury tworzy z podopiecznymi Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa. Jak co roku była owacja na stojąco i łzy wzruszenia. Spektakl Opowiem Ci Bajkę był opowieścią o człowieku i jego marzeniach.
14: W tym roku postanowiliśmy, że część z tych tekstów, które wypowiadali, znaczna część, była improwizowana. To oni układali tę historię. Ja postarałem się jedynie wpleść nieco części dramaturgicznej, czy też opowiedzieć może prawdziwe też bajki, które znamy, nie tylko polskie. Odnieść się również do fragmentów poezji, ale przede wszystkim mam takie odczucie, że to był taki sezon, w którym staraliśmy się wszyscy opowiedzieć o własnych emocjach i o tym, co oni czują.
15: Próby były trochę męczące, chociaż było dobrze. Staraliśmy się, jak umieliśmy, no i dotrwaliśmy do finału. Życzę Wam, żebyście byli zawsze otwarci.
1: Dziękuję za uwagę. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, I'm Rene Rodriguez and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Po reklamie. Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: No troszkę wcześniej, ale nie zaszkodzi. Będziemy cieszyć się dłużej tym nagraniem, które już znacie z naszej anteny. Kolejna nowość z tegorocznego męskiego grania 2026. Hymn już znamy. Teraz przyszedł czas na numer Tańcze. Herbut z Alia Bambino w roli głównej.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Dziesięć minut dzieli nas od 11.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Już 14 czerwca zapraszamy do Kosmos Areny we Wrocławiu na turniej Americano Puchar Multisportu. Sponsorem wydarzenia jest Benefit Systems. Na terenie Kosmos Areny organizujemy także półkolonie i zajęcia sportowe.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 11.
5: Czas na wiadomości.
7: Dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony. Miriam Lipińska, 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
8: No to jest bardzo wielka chwila. No, duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
9: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
10: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
11: Tak, tak, ciarki, łzy w oczach. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
7: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. Zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy, o czym więcej Przemysław Pozowski.
12: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte. A teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZP Cezary Kulesza, który większych emocji upatrzył rejestruje w spotkaniach europejskich drużyn.
0: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
12: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
7: A dziś wieczorem na Mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
5: To były wiadomości. To były wiadomości.
6: Muzyczne Radio.
5: Niezapomniane hity.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Drogi na gorąco.
1: Nie ma dnia niestety bez informacji o utrudnieniach na autostradzie A4. Dzisiejszy piątek nie jest żadnym wyjątkiem, a niestety regułą. No to uwaga, podróżujący w stronę Wrocławia. Feralny odcinek, czyli Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice i dalej, węzeł Wrocław Południe. 146 kilometr, tutaj już jakiś czas temu, na pasach kierunku Wrocławia, na węźle Pietrzykowice doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych. Zablokowany jest lewy pas ruchu, zalecany objazd na węzeł Kąty Wrocławskie. Ruch odbywa się pasem prawym. To jest informacja zaktualizowana już sprzed jakiegoś czasu, ale cały czas jeszcze te informacje i utrudnienia obowiązują. Do tego mamy także zdarzenia w tymże korku i w jedną i w drugą stronę, jakieś niewielkie. No i teraz zrobiło się nam tak, że między odcinkiem Kąty Wrocławskie i Wrocław Południe mamy już przestoje w ruchu, jadąc i w stronę Wrocławia, i w stronę również Legnicy, a taki spowolniony ruch jest w stronę Wrocławia już za węzłem Kłostomłoty. Auta poruszają się początkowo jeszcze z jako taką prędkością, no ale później już jeszcze przed węzłem Kąty Wrocławskie ten ruch coraz powolniejszy i czeka nas stanie w zatorze. Uważajcie na siebie.
0: Drogi na gorąco.

No to jeszcze nam został do zagrania polski numer i będzie krótka prognoza pogody. Piątek, 12 dzień czerwca, imieniny Janiny, Lecha, Leona, wszystkiego najlepszego.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda.
9: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, ale też przejaśnienia i rozpogodzenia. No nie ma wielkich powodów do narzekań, chociaż będzie troszkę więcej padać wieczorem, późnym popołudniem i w nocy. Nie będą to jakieś bardzo duże opady. Temperatury na nizinach w okolicach 19, może nawet 20 stopni. W kotlinach górskich to w okolicach 16 stopni. Jutro znów taka pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów. Odrobinę cieplej ma być w sobotę. Aura raczej podobna do dzisiejszej, z tą różnicą, że na przykład na nizinach może być więcej przelotnych opadów deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio.
11: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Męskie granie, kolejna odsłona, tegoroczne oczywiście męskie granie orkiestra, Herbut Zalia Bambino i utwór Tańczę.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk

0: Kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: na gorąco.
1: Nasi słuchacze informują o kolejnych zdarzeniach na autostradzie A4, m.in. z udziałem aut ciężarowych, jedno popsute, kolejna stłuczka. Oprócz tego zdarzenia głównego, o którym wam opowiadałem, czyli na 146 kilometrze autostrady zderzenie dwóch pojazdów ciężarowych na węźle Pietrzykowice w stronę Wrocławia. Tam jeden pas przyblokowany wcześniej, także niestety trzeba być przygotowanym na utrudnienia. Także na 35 są na wysokości Gniechowic na dojeździe i od strony Wrocławia i na dojeździe od strony Świdnicy. Tam doszło do zdarzenia drogowego i także na wysokości miejscowości Gniewoszów mamy zatory z jednej, z drugiej.

0: strony. No, ruch piątkowy, weekendowy i takie mamy tego efekty.
1: Drogi na gorąco.
0: Pewnie z duszą na ramieniu zawsze wiele osób, które jadą na lotnisko we Wrocławiu autostradą A4, zastanawia się, czy dojadą na czas. To oby.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
9: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
10: 12.
1: Czas na wiadomości.
11: Szczątki płodów na Podkarpaciu. Jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
12: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
11: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
13: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
11: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.
1: To były wiadomości.
9: Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Płytki?
3: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Secret Glenn, wracamy na nasze podwórko.
1: Drogi na gorąco.
0: Autostrada 4, seria niefortunnych różnych zdarzeń z udziałem głównie aut ciężarowych, cały czas utrudnienia. Po zdarzeniu na 146 km autostrady węzeł Pietrzykowice, ale na węźle Kostomłoty i tam też w jego okolicach mamy informację o zdarzeniach, bo tłok jest duży, wąsko, wiadomo. Odcinkowe pomiary prędkości nie zawsze poprawiają bezpieczeństwo, nakazując zmniejszenie prędkości, no ale nie utrzymujemy też odległości między pojazdami i tutaj mamy spory problem. Hamowanie przed węzłem Kostomłoty, sam węzeł także zablokowany, wjazd od strony Piątki w kierunku na Wrocław, no i później od kątów wrocławskich zator do Pietrzykowic, w drugą stronę od Wrocławia, także na wysokości Pietrzykowic możemy spodziewać się drobnych utrudnień. Te większe są w kierunku do Wrocławia od strony Legnicy i zachodniej granicy.
1: Drogi na gorąco. Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
5: Po reklamie.
6: Minęła 12.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Trochę chmur, trochę słońca, przejaśnień, rozpogodzeń. Chwilami także niewielkie opady deszczu. Takie ciemniejsze chmury się pojawiają na niebie i wtedy może z nich coś tam pokropić. Ale nie będzie chyba powodów do narzekań wielkich dzisiaj. Temperatury na nizinach już 18-19 stopni, w kotlinach górskich 15-16 i raczej tak do końca dnia. Jutro aura podobna do dzisiejszej.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny. Anna Tarkota.
10: Dzisiejszy poranny wstrząs w kopalni Rudna postawił w stan gotowości ratowników górniczych. Pod ziemią przesypana została maszyna, w której znajdował się operator. Akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem. Szczegóły zna Andrzej Stefańczyk.
11: Dzisiaj o godzinie 9.20 w zakładach górniczych Rudna w rejonie GG1 na oddziale G3 doszło do samoistnego wstrząsu górotworu, a jego energia wyniosła 37 milionów dżuli, co odpowiada w przybliżeniu trzęsieniu ziemi o magnitudzie około 1,9 w skali Richtera. Bezpośrednio po zdarzeniu rozpoczęto akcję ratunkową, po tym jak maszyna górnicza została przysypana masami skalnymi. W jej wzmocnionej kabinie znajdował się operator, z którym ratownicy przez cały czas utrzymywali kontakt. Po godzinie 10.30 akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem. Ratownicy bezpiecznie uwolnili operatora ładowarki. Stan mężczyzny jest dobry, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednocześnie w wyniku wstrząsu obrażeń doznała druga osoba, operator kotwiarki. Poszkodowany znajduje się pod opieką lekarzy i został przetransportowany do szpitala. Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Teraz Świdnica, gdzie miejscy urzędnicy opublikowali tegoroczny raport o stanie miasta. Dobrą wiadomością jest to, że więcej jest urodzeń niż zgonów. Złą, że rodzi się coraz mniej dzieci. Materiał Jacka Zycha.
12: Tak, ja zaznaczę tylko, że raport, co oczywiste, dotyczy roku 2025 i rzeczywiście w Świdnicy urodziło się 1277 dzieci, czyli ponad setkę więcej niż osób, które zmarły. Niestety dzieci rodzi się coraz mniej. 2025 rok był w Świdnicy też rokiem dużych inwestycji. Na to wydano ponad 151 milionów złotych, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim.
13: W 2025 roku na pewno był to zakup 10
5: 10 elektrycznych autobusów, które już krążą ulicami miasta i na ten cel wydano ponad 35 milionów złotych. Warto też dodać, że w tamtym roku dużą inwestycją była rozpoczęta przebudowa Teatru Miejskiego, na którą wydano blisko 25 milionów złotych.
12: Powiedział Mateusz Jadach z Urzędu Miasta w Świdnicy. Teraz raport, który jest elementem poprzedzającym udzielenie lub nie przez Radę Miasta absolutorium prezydent Świdnicy, będzie omawiany przez radnych podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
5: Co ważne, w tej debacie mogą również udział wziąć mieszkańcy, ale muszą pamiętać, że zgodnie z ustawą, aby mieszkaniec mógł wziąć udział w takiej debacie, potrzebuje złożyć wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej poparty 50 podpisami innych mieszkańców.
12: Urodzenia i inwestycje to oczywiście tylko część raportu o stanie miasta. Można w nim znaleźć też informacje o edukacji, ochronie środowiska, kulturze, sporcie, czyli wszystkich dziedzinach, którymi miasto zajmuje się na co dzień w swojej działalności. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Kary Gerhard Hauptmannowie w Europejskiej Pamięci Kulturowej to tytuł międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To prestiżowe spotkanie badaczy i miłośników twórczości Hauptmannów. Zostało ono podzielone na dwie części. Pierwsza odbywa się w Jeleniej Górze, druga w historycznym domu pisarzy w Szklarskiej Porębie. Konferencja stanowi platformę wymiany wiedzy między naukowcami z różnych ośrodków, podkreślając rolę braci Hauptmannów jako filarów europejskiego dziedzictwa kulturowego, mówi Łukasz Kwietnicki, kierownik w Muzeum Dom Karla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.
13: Niewątpliwie dwójka braci wywarła ogromny wpływ na ten nasz region karkonosko-izerski, zwłaszcza Gerhard Hauptmann, który tutaj był bardzo znaną osobistością, nie tylko tutaj regionalnie, ale w świecie. Przecież należy przypomnieć, że był noblistą, prawda, z dziedziny literatury z 1912 roku. Natomiast jeśli chodzi o Karla Hauptmanna, to tutaj on lokalnie przyczyniał się do krzewienia tej kultury literackiej przede wszystkim, jak chociażby napisanie takiego ciekawego tomu na temat ducha gór, czyli Rybecala, który tutaj jest postacią taką dosyć istotną dla tej naszej części tutaj w górach.
14: Moje wystąpienie będzie dotyczyło architektury domu Gerharda Hauptmanna. Katarzyna Soboczyńska, dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmanna w Jeleniej Górze Jagniątkowie. Powiem parę słów o willi Łąkowy Kamień, o specyfice, detalach, o budowie, jak wpisać ten budynek w cały zestaw takich budowli, które powstawały na terenie całej Europy.
15: Karli Gerhard Hauptmannowie nie ulega wątpliwości, że wpisują się w annały kultury śląskiej. Marcin Husak, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej. Konferencja jest też doskonałym asumptem do tego, aby pamiętać o osobach, dzięki którym oni swój talent mogli rozwijać. Możnym mecenasom, hojnym filantropom, światłym umysłom epoki, wśród których nie ulega wątpliwości, że jest prudniczanin Max Pinkus. Śląski przemysłowiec, mecenas kultury i twórca słynnej Schlesische Bücherei, księżnicy śląskiej, w której gromadził książki w myśl prostego klucza. Chciał zebrać wszystko, co napisali Ślązacy, wydano na Śląsku, bądź wszystko, co traktowało o Śląsku. Stąd też naturalną konsekwencją klucza owego było to, że posiadał w kolekcji wszystkie dzieła wspominanego Gerharda Hauptmanna.
10: Wydarzenie zakończy się podsumowaniem prac nad serią Hauptmanniana oraz rocznikiem poświęconym badaniu nad ich twórczością. My kończymy te doniesienia z regionu. Ja dziękuję za uwagę. W imieniu Jacka Rogulskiego zapraszam na kolejny raport regionalny o 13.30. Do usłyszenia.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Po reklamie.
12: Muzyczne radio.
13: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No i ponownie tanecznym krokiem zmierzamy do godziny 13. Tańczo pojawi się przed 14. Męskie granie orkiestra, nasz hit typ. Kolejny numer z tegorocznego grania. Herbut Zawia Bambino. Michael Bublé jeszcze i będzie także Sylwia Grzeszczak. Arek Włodarski, udanego piątku i weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
3: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioło.
4: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
3: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
5: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. I czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
3: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
6: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
3: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni. Podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu. Śnieg ma szybko stopnieć.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Milky Sugar, it's wonderful, jest wspaniale, nie da się tego ukryć, bo mamy 12 dzień czerwca, jest piątek, popołudnie trwa, już za niedługo weekend, jest miło, jest fajnie, a nawet bardzo fajnie, jeżeli przymrużymy nieco oko na pogodę, która na Dolnym Śląsku ostatnio niezbyt letnia, niezbyt wiosenna, taka bardziej nawet można powiedzieć momentami jesienna, ale już niedługo ma być lepiej. Muzyczne Radio, my polecamy Wam się popołudniową porą ze świetną muzyką, którą będziemy umilać Wam ten przedweekendowy czas. Marta Wojtunik, witajcie.
1: Muzyczne Radio. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.

0: modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Muzyczne radio.
2: To była oczywiście Daria Zawiałow i Dziewczyna Pop. Świetne nagranie, które znalazło swoje miejsce na jej czwartym studyjnym albumie o tym samym tytule. Dziewczyna Pop, ten album został wydany w 2023 roku i przyniósł naprawdę wielki sukces Darii Zawiałow. Wtedy wyruszyła też w ogromną trasę po Polsce, po największych halach. Między innymi we Wrocławiu wystąpiła wtedy na hali stulecia. Już teraz artystka informuje, że szykuje się do kolejnego nowego wydania. Co jakiś czas na swoim Instagramie dodaje zdjęcia ze studia, jak nagrywa nowe piosenki, więc my ze zniecierpliwieniem czekamy już na nowe nagrania od Darii Zawiałow, ale za to na nowe nagranie od Tripsa nie musimy czekać, bo tak owe ukazało się dosłownie kilka dni temu. Trips i Mikolas połączyli siły. Mikolas to jest czeski piosenkarz, który zdobył sławę dzięki świetnej piosence, z którą powędrował na konkurs Eurowizji. Połączyli siły i wydali Hard to be Humble, czyli bardzo, bardzo energetyczne, taneczne nagranie, które dziś będziemy przypominać Wam co godzinę, bo to nasza piosenka dnia.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Wygląda na to, że polscy artyści dziś pojawią się u nas w rolach głównych. Powiemy wam o tych, których już dobrze znacie i o tych, którzy debiutują na muzycznej scenie. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Piotr Zioła z okazji dziesięciolecia debiutanckiej płyty Revolving Door prezentuje najnowszą wersję singla Safari. Do współpracy artysta zaprosił jednego z najpopularniejszych współczesnych głosów w Polsce, Vito Bambino. Vito swoją charakterystyczną barwą wniósł do piosenki lekkość i melancholię, która w kontrze do emocjonalnego głosu Piotra stanowi doskonałą muzyczną mieszankę. Piosenka zapowiada reedycję debiutu artysty oraz stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału Piotra, który ukaże się jesienią tego roku. Pozostajemy przy polskich nowościach. Po świetnie przyjętej premierze utworu Ilu nas jest, Grupson odsłania kolejną kartę swojego najnowszego projektu. Husky Heart to drugi singiel zapowiadający nadchodzący album oraz projekt Szlaki, którego zwieńczenie poznamy jesienią tego roku. Pierwsza odsłona projektu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem słuchaczy, potwierdzając, że Grupson wciąż potrafi trafnie diagnozować nastroje społeczne i przekuwać je w poruszające muzyczne historie. Teraz artysta idzie o krok dalej, prezentując utwór jeszcze mocniej osadzony we współczesnej rzeczywistości. Husky Heart to gorzka, ale jednocześnie przewrotna wizja snu i rzeczywistości. To również niezwykle celna obserwacja świata, w którym autentyczność coraz częściej przegrywa z algorytmem, a emocje zastępowane są szybkim, powtarzalnym kontentem. Grupson po raz kolejny sięga po temat aktualny i uniwersalny, tworząc utwór będący zarówno osobistą refleksją, jak i społecznym komentarzem. Music News. Na koniec debiutantka. Zui to wokalistka, autorka tekstów i producentka tworząca nowoczesny pop oparty na wyrazistym wizerunku, silnym performansie scenicznym oraz spójnym połączeniu muzyki, mody i obrazu. Singiel Ostatni Raz prezentuje jej dojrzałą, pełną energii odsłonę kobiecego popu, stanowiącą na niezależność, siłę i autentyczność. Utwór opowiada o odzyskaniu kontroli nad własnym życiem i zakończeniu relacji, w której druga osoba próbowała narzucać swoje zasady. To historia postawienia granic, przejęcia inicjatywy i odejścia bez oglądania się za siebie. Muzycznie Ostatni Raz to energetyczna, taneczna produkcja o klubowym charakterze stworzona we współpracy z Mafia Mike'iem, producentem związanym m.in. z projektami Wet Fingers i Mio. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Mick z nagraniem Beautiful Freaks, Dan Steria i Let The Music Play, a także Madonna z najnowszym singlem Love Sensation. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech, skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Już 14 czerwca zapraszamy do Kosmos Areny we Wrocławiu na turniej Americano Puchar Multisportu. Sponsorem wydarzenia jest Benefit Systems. Na terenie Kosmos Areny organizujemy także półkolonie i zajęcia sportowe.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tkpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
10: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
14: Towarzyszą nam już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 16 do 19 stopni w regionie. Zachmurzenie dziś cały czas będzie duże, ewentualnie umiarkowane, a jeżeli chodzi o opady deszczu, one dziś dopiero pojawią się w późnych godzinach popołudniowych oraz wieczorową porą. Jakość powietrza bardzo dobra.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
15: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
16: Na początek Świdnica, gdzie miejscy urzędnicy opublikowali tegoroczny raport o stanie miasta. Dobrą wiadomością jest to, że więcej jest urodzeń niż zgonów. Złą to, że rodzi się coraz mniej dzieci. Materiał Jacka Zycha.
17: Ja zaznaczę tylko, że raport, co oczywiste, dotyczy roku 2025 i rzeczywiście w Świdnicy urodziło się 1277 dzieci, czyli ponad setkę więcej niż osób, które zmarły. Niestety dzieci rodzi się coraz mniej. 2025 rok był w Świdnicy też rokiem dużych inwestycji. Na to wydano ponad 151 milionów złotych, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim.
18: W 2025 roku na pewno był to zakup 10 elektrycznych autobusów, które już krążą ulicami miasta i na ten cel wydano ponad 35 milionów złotych. Warto też dodać, że w tamtym roku dużą inwestycją była rozpoczęta przebudowa Teatru Miejskiego, na którą wydano blisko 25 milionów złotych.
17: Powiedział Mateusz Jadach z Urzędu Miasta w Świdnicy. mocy. Teraz raport, który jest elementem poprzedzającym udzielenie lub nie przez Radę Miasta absolutorium prezydent Świdnicy będzie omawiany przez radnych podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
18: Co ważne, w tej debacie mogą również udział wziąć mieszkańcy, ale muszą pamiętać, że zgodnie z ustawą, aby mieszkaniec mógł wziąć udział w takiej debacie, potrzebuje złożyć wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej poparty 50 podpisami innych mieszkańców.
17: Urodzenia i inwestycje to oczywiście tylko część raportu o stanie miasta. Można w nim znaleźć też informacje o edukacji, ochronie środowiska, kulturze, sporcie, czyli wszystkich dziedzinach, którymi miasto zajmuje się na co dzień w swojej działalności. Ze Świdnicy, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
16: Bolesławiec konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Po otwarciu nowoczesnego stadionu miejskiego trwa rozbudowa ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej. Miasto pozyskało także 4 miliony złotych dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. Nie kryje zadowolenia Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
11: W tej chwili mamy w Bolesławcu dość dużą kumulację, jeśli chodzi o kolejne budowy i remonty obiektów o charakterze sportowym, piłkarskim, bo zarówno Rowek, jak i ulica Rajska, jak i ten teren. To wszystko powoduje, że jest ogromny popyt na zajęcia na stadionie. Całkiem niedawno miałem bardzo długą rozmowę z jednym z klubów bolesławieckich. No, trzeba ten czas przejść, ale jednocześnie rysuje się wspaniała perspektywa i ta perspektywa jest coraz to bardziej wyraźna, ponieważ te pieniądze rzeczywiście, one nie zostaną zmarnowane. One będą służyć przede wszystkim tym młodym adeptom piłkarstwa, spośród których być może narodzi się kolejny Lewandowski. Dla wszystkich mieszkańców jest to wielkie wydarzenie.
19: Robert Rzepnicki, zastępca prezydenta Bolesławca.
20: Pełnowymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni. Wymiary boiska to 105 metrów na 68. Oczywiście przy boisku powstanie cała infrastruktura, która będzie służyła do rozgrywek, czyli wieża sędziowska, budynek szatniowy. Oczywiście również przy boisku powstanie nagłośnienie i oświetlenie. Mimo, że jest to boisko ze sztucznej nawierzchni, również będzie jego nawodnienie, które będzie służyło do utrzymania tej sztucznej nawierzchni. To, co bardzo ważne, my umowę z wykonawcą już podpisaliśmy, prace projektowe już trwają, także mamy nadzieję, że boisko powstanie jak najszybciej.
16: W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze w sobotę kolejna premiera spektaklu pod tytułem Jest tylko jedna, Darii Sobik, w reżyserii Kaliny Jagody-Dębskiej. Na studyjnej scenie, która po długiej przerwie znów wraca do obiegu, dwie aktorki i kameralne studium relacji matki oraz jej dorosłej córki, mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru.
21: Więc taki kobiecy akcent, natomiast myślę, że patrzyłam na panów na próbach, którzy też się wzruszali podczas tego spektaklu, bo jednak jakby ta figura mamy kobiety w naszych domach jest bardzo ważna zarówno dla córek, jak i dla synów. A Daria pisze tak, że no i bawi, że gdzieś tam się uśmiechamy, że te takie trudne sytuacje między nami mogą wywoływać uśmiech, że się wzruszamy. Te relacje przez tą czasem taką zaniedbaną komunikację potrafią być trudne. No i dodatkowo myślę, że to, że niejednokrotnie będąc córką czy synem odwracamy rolę, że zamieniamy się, że my zaczynamy być mamą dla swojej mamy i o tym właśnie jest ten spektakl. On nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki, bo ja na próbie jakoś też się jakoś osobiście wzruszyłam, więc zapraszam was wszystkich, jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to was zapraszam.
16: Kolejny raport już o 14.30.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
22: Hey, what's up? This is the SOS
23: Project.
22: And you're listening to
23: Muzyczne Radio.
22: They really love music.

0: reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: A znowu tyle za paliwo.
4: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
3: Jak?
4: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
5: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
7: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Nie potrafię przestać.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
9: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
10: Co nie trwało długo, bo to je bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
11: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
12: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
11: Ciekawie było.
8: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
13: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
14: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
13: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, m.in. Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
15: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
13: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
8: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
16: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała. No a potem już wielki show. No może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy. Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
8: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy, o 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: wizard. I'm a wizard.
1: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Kultowa piosenka Parada Wspomnień, w niej oczywiście zespół Kult, który w tym roku powrócił do koncertowania. Na mapie swoich letnich koncertów znalazła się nawet Jelenia Góra. Zespół Kult zawita do Jeleniej Góry już 5 września. Na Błoniach Jeleniogórskich zagra koncert, a supportem będzie nasz lokalny punkowy zespół Leniwiec. A teraz z Jeleniej Góry przenosimy się do Czech. Tam jest taki artysta jak Nikolas, bardzo popularny artysta młodego pokolenia obecnie w Czechach, który do współpracy zaprosił Tripsa. Dla Tripsa to naprawdę bardzo dobra współpraca, bo on już w Czechach ma naprawdę sporo fanów. Panowie przychodzą z nowym nagraniem Hard to be Humble, które idealnie sprawdzi się na nadchodzące wakacje. Jest pełne energii i pełne słońca. Posłuchajcie, bo dziś co godzinę u nas jako piosenka dnia.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Bet My Dollar on You. Jest to totalna ikona, holenderski DJ i producent muzyczny. Ikona oczywiście tej tanecznej sceny muzycznej. Za 5 minut, godzina 14.30. Weekend to już naprawdę kwestia kilku chwil. Dla niektórych krótszych tych chwil, a dla niektórych dłuższych. A my te chwile oczywiście cały czas w muzycznym radiu umilamy wam świetną muzyką i dajemy wam znać, że już o godzinie 14.30 na naszej antenie rozpocznie się najnowszy raport regionalny.

0: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Chojnowa.
3: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Nad Dolnym Śląskiem cały czas duże lub umiarkowane zachmurzenie i tak będzie do końca dnia, nawet do końca tego tygodnia. Jeżeli chodzi o opady deszczu, dziś one będą towarzyszyły nam raczej w późniejszych godzinach popołudniowych i w nocy. Jeżeli chodzi o termometry, one wskazują dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli do 19 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Weekend również na Dolnym Śląsku szykuje się deszczowy, ale patrzymy w dalsze prognozy pogody. Od wtorku ta pogoda ma się polepszyć. Czekamy więc na słoneczne dni, a raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
6: Powracamy do tematu tragicznego wypadku w Bardzie na ziemi kłodzkiej, gdzie w wypadku samochodowym zginął ojciec z synem. Według prokuratury kierujący Toyotą sprawca wypadku jechał z nadmierną prędkością i do tego mógł być pod wpływem leków.
7: Kierowca jednego z pojazdów nadmiernie przekraczając dozwoloną prędkość. Mariusz Pindera, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Świdnicy. W terenie zabudowanym w wąskich uliczkach doprowadził do poślizgu pojazdu, potrącenia dwóch prawidłowo idących osób chodnikiem oraz następnie uderzył w ścianę kościoła w Bardzie, po czym doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka prawidłowo pojazdem kierowanym przez inną osobę. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby piesze, które zostały potrącone, zginęły na miejscu. Obrażeń doznał też kierowca tego pojazdu, który spowodował całe zdarzenie. Został on zabrany do szpitala, gdzie była mu udzielana pomoc lekarska. W tej chwili trwają czynności dotyczące ustalenia, czy jest taka możliwość. Tu decydują lekarze. Prawdopodobnie da się tego przesłuchać, ale to na razie jeszcze nie mam potwierdzenia. To będzie kwestia najbliższych godzin, być może jutro. Nie mamy jeszcze wyników, ponieważ tam była kwestia pobrania krwi. Będzie badanie nie tylko na trzeźwość, czyli na zawartość alkoholu, ale też na zawartość innych substancji, środków odurzających oraz leków. Tutaj zachodzi takie podejrzenie, że mężczyzna mógł być pod działaniem leków lub mógł stracić przytomny wskutek dolegliwości zdrowotnych. Ta kwestia będzie wyjaśniana. Między innymi też staramy się zabezpieczyć dokumentację leczenia tego kierowcy, żeby ustalić jego faktyczny stan zdrowia. Od tego będzie uzależniony dalszy tok tego postępowania. Zawszęte postępowanie dotyczące spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Zobaczymy, jaka ta kwalifikacja będzie zależała też od tego, czy był trzeźwy, czy był pod działaniem jakiejś substancji. To będzie dopiero wyjaśniane, więc ta kwalifikacja na razie jest artykuł 177 prawa kodeksu karnego. Na tym etapie w tym kierunku jest prowadzone postępowanie.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Budynek przy ulicy Długiej w Jeleniej Górze, w którym mieścił się dom handlowy, świeci pustkami. Były pomysły na zagospodarowanie obiektu, jednak nie udało się ich zrealizować. Tak zwany dom dziecka przestał być atrakcyjnym miejscem zakupów, a handlowcy przenieśli się do wybudowanych poza centrum miasta galerii, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
8: to jest problem, to czy takie galerie stoją. Stoi Galeria Grodzka, stoi galeria, która nie została nawet wykończona, no i stoi Dom Dziecka. Po prostu decyzje, które zostały podjęte kilkanaście lat temu, a nawet może kilkadziesiąt lat temu, spowodowały to, że handel wyszedł poza centrum miasta. Wybudowana została jedna galeria sudecka, została wybudowana druga galeria Nowy Rynek, chociaż to już jest w centrum miasta i fajnie, że ona się znajduje tutaj, ale proszę zobaczyć, została wybudowana w Miłkowie, teraz się buduje w Goduszynie. Niestety, tego typu obiekty handlowe powodują, że z centrum ten handel wychodzi i tutaj Dom Dziecka nie miał racji bytu, bo po prostu on już był, nawet ci, którzy tam sprzedawali, oni zrezygnowali z tego. Były pomysły na przebudowę w Centrum Motoryzacji, zrezygnowało, był pomysł na Sowę, a on nie jest na tyle funkcjonalny, żeby tam zrobić na przykład biura.
6: Obecnie miasto zastanawia się nad przyszłością okazałego budynku, nie wyklucza się jego sprzedaży. Pod uwagę brana jest także zmiana przeznaczenia kamienicy. Raport kończymy świetną informacją dla tych słuchaczy, którzy lubią się śmiać. Dziś w Legnicy rozpoczyna się 49. edycja Satyrykonu, jednego z najbardziej prestiżowych festiwali satyry i rysunku satyrycznego na świecie. Przez cały weekend, od dziś do niedzieli, miasto będzie gościć artystów i miłośników satyry z kraju i zagranicy.
9: Najważniejszym wydarzeniem festiwalu jest międzynarodowa wystawa Satyrykon Legnica 2026, której otwarcie zaplanowano dziś o godzinie 17.30 w Muzeum Miedzi. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ponad 100 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury spośród ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń nadesłanych z całego świata. Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
10: Satyrykon to marka, z której Legnica jest naprawdę dumna. To wydarzenie od lat buduje rozpoznawalność naszego miasta w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 3,5 tysiąca prac z 62 krajów świata. Cieszę się, że ponownie będziemy mogli gościć artystów z całego świata i wspólnie tworzyć przestrzeń dla humoru, refleksji i sztuki.
9: Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem Strefa Komfortu, a prezentowane dzieła w humorystyczny, ale często też skłaniający do refleksji sposób komentują współczesną rzeczywistość. W programie festiwalu znalazły się również inne wystawy i wydarzenia artystyczne, między innymi inauguracja ekspozycji pod tytułem Szkic ma moc 2026, prezentacja belgijskiego rysunku satyrycznego oraz wystawa Uziemienie autorstwa Piotra Raurowicza, laureata nagrody za najlepszy tegoroczny debiut Satyrykonu. Nie zabraknie także wydarzeń muzycznych i kabaretowych. Dziś wieczorem na dziedzińcu Akademii Rycerskiej wystąpi Cortez, a w niedzielę publiczność będzie mogła zobaczyć kabaret Moralnego Niepokoju. Tegoroczny Satyrykon po raz kolejny udowadnia, że satyra może nie tylko bawić, ale także trafnie komentować otaczający nas świat. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Na kolejny raport zapraszamy o 15.30.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
11: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to...

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
2: Z wielką chęcią powracamy do naszego dzisiejszego piątkowego hit typu. To polskie nagranie, które na pewno już doskonale znają fani męskiego grania. Jak co roku dostaliśmy oczywiście hymn, a w tym roku nawet nam się poszczęściło i dostaliśmy dwa single, które zapowiadają nadchodzącą trasę. Tegoroczna orkiestra w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Najpierw dostaliśmy piosenkę Nareszcie, która bardzo skutecznie podbijała falę muzycznego radia, skutecznie podbijała też hit planetę. Kilka razy wylądowała na samym szczycie naszej listy. Obecnie na hit planecie już znajduje się drugi singiel, czyli piosenka Tańczy, którą dziś przypominamy co godzinę, a słuchacze hit planety doskonale wiedzą, że to nagranie wczoraj wylądowało bardzo wysoko na miejscu drugim. Kto wie, być może już dziś piosenka Tańczy tanecznym krokiem wejdzie na miejsce pierwsze. Tego dowiemy się oczywiście po godzinie 17 podczas najnowszego notowania hit planety.

0: Na początek dobra informacja dla tych, którzy lubią chodzić do teatru, bo w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w sobotę odbędzie się premiera spektaklu. Jest tylko jedna, Darii Sobik w reżyserii Kaliny Jagody-Dębskiej. Na studyjnej scenie, która po długiej przerwie znów wraca do obiegu, dwie aktorki i kameralne studium relacji matki oraz jej dorosłej córki. Mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru.
1: On nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki, bo ja na próbie jakoś osobiście wzruszyłam, więc zapraszam was wszystkich, jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to was zapraszam.
0: Dwa przedstawienia nie tylko dla młodych widzów proponuje w ten weekend Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę o godzinie 16 obejrzymy Wesołe Leśne Przygody Tymoteusza. Natomiast w niedzielę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji opowieści o brzydkim, odtrąconym i niechcianym kaczątku, które po wielu przykrych przygodach zmienia się w królewskiego łabędzia. Zapraszają aktorzy teatru.
2: Halo? Jest tu kto?
3: Nie ma ich. Oczywiście, co ja sobie pomyślałem. Zostawili mnie.
2: Uciekli, bo kto by się chciał zadawać z takim brzydkim kaczątkiem?

0: A jeżeli Ty chcesz się zobaczyć z tytułowym bohaterem, zapraszamy już w najbliższą niedzielę do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko.
1: Przed nami piąta już edycja znanego jeleniogórzanom wydarzenia. W sobotę i w niedzielę na Placu Ratuszowym odbędzie się festiwal o winie w Kotlinie, na który zaprasza Michał Kryla, zastępca kierownika Biura Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
2: Oczywiście nie zabraknie degustacji win, nie zabraknie regionalnych serów, nie zabraknie cydrów, a także kulinarnych smaków z południa Europy, czyli między innymi owoce morza, panini. Oprócz tego przygotowaliśmy ucztę muzyczną, przygotowaliśmy również pokaz i naukę tanga, więc moc wina, moc atrakcji czeka na wszystkich mieszkańców 13 i 14 czerwca na Placu Ratuszowym.
1: Kolejną atrakcją tegorocznego festiwalu wina będzie również start i zakończenie rajdu AMG Rally Karkonosze. W piątek w Legnicy rozpoczyna się 49. edycja Satyrykonu, jednego z najbardziej prestiżowych festiwali satyry i rysunku satyrycznego na świecie. Przez cały weekend do niedzieli miasto będzie gościć artystów i miłośników satyry z kraju i z zagranicy.
3: Najważniejszym wydarzeniem festiwalu jest międzynarodowa wystawa Satyrykon Legnica 2026. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ponad 100 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury spośród ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń nadesłanych z całego świata. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: I powracamy do Jeleniej Góry, gdzie w niedzielę 14 czerwca odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową. W godzinach od 14 do 21 na terenie zielonym przy ulicy Wiłkomirskiego na Zabobrzu na uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Od animacji i warsztatów przez pokazy artystyczne i sportowe po strefę gastronomiczną, a także dmuchańce oraz wieczorną dyskotekę z DJ-em. To doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną, spotkać się z sąsiadami i wspólnie cieszyć się atmosferą zbliżającego się lata. Imprezownik.
4: Hej, z tej strony Vixen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
7: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
8: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
7: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
6: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
9: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
6: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
9: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
6: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
10: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
6: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
11: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
6: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: she bought her baby. Oh, she believes in him. She loves her baby.
1: Saint-Tropez Cups i Daddy Cool w muzycznym radiu. Mamy piątek, 6 minut po godzinie 15, to jest ta pierwsza dobra informacja, a mamy też drugą bardzo dobrą informację, zwłaszcza dla tych, którzy przemieszczają się samochodem po Wałbrzychu. Przez kilka dni kierowcy mieli zmagać się z utrudnieniami w ruchu przez ten weekend ze względu na końcową fazę remontu fragmentu ulicy Wrocławskiej. Jak nas poinformowano, ze względu na niekorzystne prognozy pogody, plany uległy zmianie. W ten weekend remont nie będzie się odbywał. W związku ze spodziewanymi deszczami wykonawcy przesunęli termin rozpoczęcia prac przy ulicy Wrocławskiej i związane z nim zmiany w organizacji ruchu na kolejny weekend, czyli na 20, 21 i 22 czerwca, czyli dziś, jutro i ogólnie w ten weekend i nadchodzący tydzień jeszcze w Wałbrzychu można przejeżdżać spokojnie przez ulicę Wrocławską.
2: Muzyczne radio. Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
4: A, znowu tyle za paliwo.
5: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
4: Jak?
5: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
6: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
13: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
14: Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
15: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witam motofanów muzycznego radia. Dziś w programie walka o rezygnację z unijnych przepisów o autach elektrycznych w firmach. Volkswagen i SAIC łączą siły i wszystko o niebieskim znaku z pieszym i rowerem. Niby wiadomo, o co chodzi, ale są spore trudności z odczytywaniem, co znak oznacza. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: A chodzi o znak C13-C16, czyli połączenie drogi dla rowerów i drogi dla pieszych. Jeśli symbole roweru i pieszego są oddzielone linią pionową, oznacza to, że przestrzeń jest podzielona. Jedna strona należy do rowerzystów, druga do piechurów. Każdy powinien trzymać się swojej części, a pieszy nie powinien traktować drogi dla rowerów jak przedłużenie chodnika. Inaczej działa znak z linią poziomą. Wtedy piesi i rowerzyści korzystają ze wspólnej drogi.
0: Aktualne przepisy.
1: Rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. To niby drobiazg, ale w praktyce całkowicie zmienia sposób poruszania się. Jeden znak wygląda podobnie, a zasady są inne. Dla kierowców największe znaczenie ma miejsce, w którym droga dla rowerów przecina jezdnię. Jeśli jest wyznaczony przejazd dla rowerów, trzeba zachować szczególną ostrożność. Rowerzysta, cyklista znajdujący się na przejeździe ma pierwszeństwo, więc kierowca nie może wjechać przed niego tylko dlatego, że jeszcze zdąży. To szczególnie ważne przy skręcaniu, gdy rowerzysta jedzie równolegle do samochodu i nagle pojawia się po prawej stronie auta. Teraz walka o rezygnację z unijnych przepisów w sprawie aut elektrycznych w firmach.
0: Aktualności.
1: W Polsce udało się zbudować mniejszość blokującą unijne rozporządzenie o tak zwanym zazielenianiu kwot, informuje serwis bankier.pl, który wyjaśnia, że chodzi o propozycję unijnego rozporządzenia o czystych pojazdach firmowych, które ma wymusić na dużych przedsiębiorstwach wymianę samochodów na bezemisyjne i niskoemisyjne. Jesteśmy za systemem zachęt i za tym, żeby użytkownicy i kierowcy w naturalny sposób wybierali samochody, pojazdy, którymi chcą się poruszać, używać. Dlatego mówimy nie limitowi, który ma ustanawiać określony procent samochodów elektrycznych w firmie, jakie miałyby być używane we flotach różnych przedsiębiorstw. Na to na pewno się nie zgodzimy, deklaruje polski minister infrastruktury Dariusz Klimczak. I na koniec połączone siły Volkswagena i SAIC.
0: Autoradio.
1: UOKiK informuje o kolejnej kooperacji w sektorze motoryzacyjnym. Chodzi o utworzenie przez Volkswagen AG oraz SAIC Motor Corporation Limited tak zwanego wspólnego przedsiębiorcy, która obejmować będzie generalne opracowanie i projektowanie samochodów pasażerskich, zatwierdzanie techniczne oraz ogólne rekomendacje dotyczące dopuszczania pojazdów do produkcji, czytamy w komunikacie. SAIC Motor, przypomnę, to chiński koncern produkujący m.in. auta MG i Maxus. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Hela Mary i nagranie Makaron prosto z naszej listy top30.pl, z którą spotykamy się co sobotę po godzinie 13 w Muzycznym Radiu. Podczas ostatniego notowania jej najnowsze nagranie, czyli Makaron, wylądowało na miejscu czwartym.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Nasza piosenka dnia to nagranie, które wczoraj miało swój debiut na Hit Planecie. Zajęło miejsce w głównym notowaniu jako nowość, miejsce 32. Wy cały czas możecie głosować na to nagranie na naszej stronie muzyczneradio.pl, a my już teraz polecamy wam Nicholas Tripp's Hard to be Humble.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
6: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Piątkowe popołudnie trwa, na Dolnym Śląsku dość pochmurne, ale jeszcze na razie nie deszczowe. Deszczu możemy spodziewać się dziś w godzinach wieczornych, a jeżeli chodzi o temperatury, to obecnie termometry wskazują od 16 do 18 stopni w regionie. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1019 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
12: Raport zaczynamy dobrą informacją dla kierowców poruszających się po Wałbrzychu, gdzie od soboty służby zapowiadały spore utrudnienia w ruchu. Przez kilka dni kierowcy mieli się zmagać z utrudnieniami w związku z końcową fazą remontu fragmentu ulicy Wrocławskiej. Jak nas poinformowano, ze względu na niekorzystną prognozę pogody, plany uległy zmianie. W związku ze spodziewanym deszczem wykonawca przesunął termin rozpoczęcia prac przy ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu i związane z nimi zmiany w organizacji ruchu na kolejny weekend. Dalsze informacje. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy złożyła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji dotyczącego mężczyzny z Kłodzka skazanego za zoofilię i pedofilię. Prokuratura uznała decyzję sądu za niekonsekwentną w zakresie wymiaru kar za poszczególne czyny.
13: Ja przypomnę, że Sąd Okręgowy w Świdnicy wymierzył mężczyźnie łączną karę 25 lat pozbawienia wolności. Śledczy popierają ten wymiar kary łącznej, jednak kwestionują zbyt łagodne wyroki za poszczególne przestępstwa. Domagają się zaostrzenia kar jednostkowych, zwiększenia środków finansowych na rzecz pokrzywdzonych oraz obostrzenia warunków przedterminowego zwolnienia.
14: Prokurator stwierdził, że jest taka pewna niekonsekwencja w postawie sądu, który karę łączną wymierzył możliwie maksymalnie surową, natomiast kary za poszczególne czyny, które później weszły w skład wyłączny, są oscylują w pobliżu tego dolnego zagrożenia. I to jest taka niekonsekwencja, która może mieć ewentualny wpływ na decyzję sądu apelacyjnego, który by rozpoznał apelację wniesioną na korzyść tego oskarżonego.
13: Powiedział Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, która domaga się również zmiany warunków, na jakich skazany mógłby ubiegać się o wcześniejsze wyjście na wolność. Według standardowych przepisów prawo to przysługuje po odbyciu określonej części kary. Śledczy chcą zaostrzenia tej reguły. Tłumaczą to koniecznością zabezpieczenia interesu społecznego ze względu na charakter czynów.
14: Żeby można było wystąpić o jego warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 20 lat pozbawienia wolności.
13: Prokuratura argumentuje swoje zdecydowane stanowisko wysokim stopniem społecznej szkodliwości zarzucanych mężczyźnie czynów. Podkreśla, że zachowania miały charakter wieloletni i budzą powszechną odrazę. Mężczyzna od czasu zatrzymania przez szwedzką policję przebywa w więzieniu. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: 5 ogrodów działkowych z terenu Legnicy otrzyma wsparcie finansowe na modernizację infrastruktury i poprawę warunków gospodarowania.
7: Pieniądze dla ogrodów działkowych są efektem rozstrzygniętego właśnie konkursu Ogrodowe Miasto, w którym stowarzyszenia działkowe otrzymają w sumie 85 tysięcy złotych. Oczywiście nie wystarczy na wszystkie zgłaszane potrzeby, ale to zawsze coś. Coś, co ułatwi i uprzyjemni odpoczynek na RODOS, panom prac ziemnych, kwiatków i pomidorów na prawie własnej ziemi. Ostatecznie dofinansowanie do zadań służących całemu ogrodowi otrzymało 5 stowarzyszeń. ROD Wschód na poprawę wewnętrznej instalacji wodociągowej 20 tysięcy, tak samo 20 tysięcy ROD Kraina Słońca na modernizację budynku administracyjnego, ROD Magnolia wymieni ogrodzenia i zmodernizuje zaopatrzenie wodne, prawie 14 tysięcy złotych. ROD Pod Pająkiem chce budować przyłącza i instalację sanitarną biura i domu działkowca za ponad 16 tysięcy złotych. I ROD Wyzwolenie to budowa przyłącza wodociągowego 14,5 tysiąca. Jedno ze stowarzyszeń, ROD Wypoczynek, mimo złożenia wniosku i przyznania dotacji, nie przystąpiło do podpisania umowy, bo nie zebrało na realizację zadania wkładu własnego. Na realizację zadań i rozliczenie dotacji RODOSy mają czas do końca roku. Nie zabrakło także dużych ogrodowych graczy, którzy w ogóle do konkursu o kasę nie przystąpili, bo go przegapili. Oni mają teraz dużo czasu na zastanowienie się dlaczego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Za nami szósta premiera teatru Edycja Limitowana, którą Łukasz Duda z Jeleniogórskiego Centrum Kultury tworzy z podopiecznymi Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa. Jak co roku była owacjana stojąco i łzy wzruszenia. Spektakl Opowiem Ci Bajkę był opowieścią o człowieku i jego marzeniach.
15: W tym roku postanowiliśmy, że część z tych tekstów, które wypowiadali, znaczna część, była improwizowana. To oni układali te historie. Ja postarałem się jedynie wpleść nieco części dramaturgicznej, czy też opowiedzieć może prawdziwe też bajki, które znamy, nie tylko polskie. Odnieść się również do fragmentów poezji, ale przede wszystkim mam takie odczucie, że to był taki sezon, w którym staraliśmy się wszyscy opowiedzieć o własnych emocjach i o tym, co oni czują.
16: Próby były trochę męczące, chociaż było dobrze. Staraliśmy się jak umieliśmy, no i dotrwaliśmy do finału. Życzę Wam, żebyście byli zawsze otwarci.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 14 czerwca zapraszamy do Kosmos Areny we Wrocławiu na turniej Americano Puchar Multisportu. Sponsorem wydarzenia jest Benefit Systems. Na terenie Kosmos Areny organizujemy także półkolonie i zajęcia sportowe.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Po reklamie.
10: Wiosna.

0: Shakira i Zoo, piosenka doskonale znana fanom bajki Zwierzogród 2, bo właśnie z tej bajki znamy tą piosenkę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Nasz dzisiejszy hit tip po raz kolejny przypominamy. Raz jeszcze u nas pojawi się męskie granie orkiestra i tegoroczny skład właśnie tej orkiestry, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito, Bambino, Powiew Świeżości zdecydowanie. Jeszcze tak młodego składu chyba nie było, można powiedzieć. Chociaż w 2021 roku też mieliśmy Dawida Podsiadło, Darię Zawiałow i właśnie Vito, Bambino. Wtedy ta orkiestra okazała się totalnym hitem, jedną z najlepiej przyjętych orkiestr w całej historii męskiego grania. W tym roku zobaczymy, jak będzie, już niedługo wyruszą w trasę, zobaczymy, jakie covery znanych piosenek przygotowali, ale to, co wiemy już na pewno, to to, że zrobili wielką niespodziankę, ponieważ wydali nie jeden hymn, a dwa hymny tegorocznej orkiestry. Dostaliśmy piosenkę Nareszcie, a nieco później piosenkę Tańczę, którą dziś przypominaliśmy Wam co godzinę jako nasz hit tip.

0: reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tuk Pame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 16.
6: Czas na wiadomości.
8: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
9: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
8: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. 3 pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym, podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
10: Nadajemy Ci imię Husarz.
8: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
11: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
12: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
11: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
12: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
11: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
8: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
5: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
8: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: keep it low.
1: Marty is Keep It Low.
2: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
1: 13 minut po godzinie 16 w muzycznym radiu już wylądowało piątkowe wydanie programu Best Of, czyli tylko najlepsi z najlepszych. To z nimi spędzimy najbliższą godzinę przed najnowszym notowaniem Hit Planety. A w planach mamy naprawdę świetnych artystów. Już teraz z nami Best Of Olivia Socha i jej najnowszy utwór Oczy.

Artur Rojek i Dawid Podsiadło, Tripsy Mikolas, a do tego królowa popmuzy Madonna, dziś w Centrum Music News, które ruszają zgodnie z planem. Sprawdźcie zatem szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Artur Rojek publikuje kolejne piosenki zapowiadające album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tym razem jednocześnie wydane zostały dwa utwory, W objęciach oraz Yeti, nagrane w duecie z Dawidem Podsiadło. To kolejne po wydanym w maju utworze Gruby Mały numery, które zapowiadają nowy rozdział w twórczości Rojka. Jego ostatni, wyróżniony złotą płytą album Kundel, miał swoją premierę w 2020 roku. Premiera nowego wydawnictwa Chciałbym urodzić się, żeby latałem, z którego przed smakiem można zapoznać się już w maxi-singlu Yeti W objęciach, zaplanowana jest na 18 dzień września. A niecały miesiąc później artysta wyruszy w niemal zupełnie już wyprzedaną trasę koncertową. Nowy singiel Yeti to według Artura Rojka utwór o człowieku, którego życie toczy się w codziennym chaosie, w nadmiarze informacji i wymagań, którym nie jest w stanie sprostać. Opowiada o codziennej walce i poznawaniu kogoś lub czegoś, co w nim jest i na zawsze z nim pozostanie. Dalej pozostajemy w temacie premierowych nagrań. Madonna zaprezentowała swój najnowszy singiel Love Sensation, który już teraz określany jest jako energetyczny, klubowy hymn. Utwór promuje nadchodzący album Confessions 2 i wpisuje się w powrót artystki do brzmień inspirowanych muzyką dance i house. Nowy numer miał swoją niespodziewaną premierę podczas spontanicznego występu na Times Square w Nowym Jorku. Według szacunków wydarzenie zgromadziło około 50 tysięcy fanów, którzy mogli usłyszeć nie tylko nowy singiel, ale także klasyczne utwory z wcześniejszej kariery artystki. Times Square zamieniło się w ogromną scenę koncertową, a występ był dodatkowo transmitowany na żywo, co tylko zwiększyło globalny zasięg tego wydarzenia. Nowy singiel to dynamiczny, house'owy utwór, którym Madonna powraca do swoich tanecznych korzeni. W warstwie tekstowej piosenka opowiada o miłości jako intensywnym doświadczeniu, porównywanym do emocjonalnego wajbu i utraty kontroli w rytmie muzyki. Nowy singiel promuje nadchodzący album Confessions 2, który ma ukazać się 3 lipca. Będzie to pierwszy pełny projekt Madonny od wydanego w 2019 roku albumu Madame X. Music News. I na koniec Trips, na koniec Mikolas. Dwaj czołowi artyści młodego pokolenia ogłaszają swój nowy singiel Hard to be Humble, którego światowa premiera już za nami. Singiel ten to odważna, stadionowa, wspólna produkcja łącząca popowy instynkt Mikolasa z taneczną produkcją Tripsa. Pojawia się dokładnie wtedy, gdy kontynent ogarnia piłkarska gorączka. Wydany jako nieoficjalny hymn piłkarskiego lata, ale równie dobrze może być łączony z innymi masowymi imprezami sportowymi, ten właśnie utwór, który z pewnością daje każdemu efekt świętowania, Hard to be Humble, został stworzony po to, aby łączyć ludzi zarówno na trybunach, jak i główną scenę festiwalu i afterparty. Z chwytliwym refrenem i wysokim tempem singiel ma potencjał, by stać się ścieżką dźwiękową lata pełnego sportu i widowiska. Chcieliśmy stworzyć coś, co jest jak świętowanie. Głośne, pewne siebie i niepozwalające usiedzieć w miejscu. To utwór o tym, by zawładnąć chwilą, powiedział Mikolas, który wraz z Tripsem już wylądował na naszej antenie. A co jeszcze zagramy premierowo specjalnie dla Was? Proszę bardzo. Starsa z nową piosenką Czy będziemy się pamiętać? Hedegaard, Mogwai i Monolith, a także Kim K z najnowszą propozycją Summer Again. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego. Muzyczne radio. Music News.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Płytki?
2: Rokitki, świętuj z nami! 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Na Dolnym Śląsku wciąż pochmurnie, ale na razie jeszcze nie deszczowo. Deszczowo będzie dopiero w godzinach wieczornych. No i niestety weekend szykuje nam się deszczowy, a duża poprawa pogody dopiero od wtorku na Dolnym Śląsku. Jeszcze dziś ciśnienie, które jest w tendencji spadkowej, na ten moment wynosi 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Pierwsze samochody pojadą nowo budowaną trasą S8 już w 2027 roku. Tak przynajmniej twierdzą drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej o budowie trasy ekspresowej między Wrocławiem a Kłodzkiem wie nasz reporter Jacek Zych.
8: Rzeczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że pierwsze samochody pojadą nową trasą z Wrocławia do Łagiewnik już w połowie 2027 roku. Całą inwestycję do Kłodzka podzielono na 7 mniejszych zadań. Obecnie wykonawcy prowadzą fizyczne prace budowlane na 3 z nich. Chodzi o liczący 36 km fragment od podwrocławskich Kobierzyc do Łagiewnik.
9: Układamy właśnie warstwy bitumiczne pierwsze. Za nami układana jest podbudowa bitumiczna. W dniu jutrzejszym będziemy kolejną warstwę wiążącą układali w tym miejscu. Zaawansowanie całego kontraktu oceniamy na tą chwilę na 44%.
8: Powiedział Michał Popowicz, kierownik kontraktu z firmy Budimex. Drogowcy szykują się do kolejnych etapów robót. Czekają na kluczowe dokumenty, które pozwolą wykonawcom wejść na plac budowy bliżej Kotliny Kłodzkiej. Chodzi o odcinki od Łagiewnik do Barda.
10: Oczekujemy obecnie na decyzję od pani wojewody, na decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak tylko otrzymamy, przystępujemy do działania, jesteśmy gotowi wejść na budowę i robić.
8: A to już Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wciąż nie wiadomo, co z ostatnim, 7. odcinkiem S8 z Barda do Kłodzka, który znajduje się obecnie na etapie opracowywania dokumentacji środowiskowej. Cała trasa ekspresowa z Wrocławia do Barda ma liczyć docelowo 80 km, ma stanowić dodatkowy motor napędowy dla gospodarki i turystyki na południu Dolnego Śląska. Z Łagiewnik koło Dzierżoniowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: W tym tygodniu kolejna grupa elewów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej rozpoczęła szkolenie w 23. Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu przed ochotnikami. Kilka tygodni intensywnego przygotowania wojskowego, podczas którego zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby.
11: Jednym z pierwszych ważnych wydarzeń była uroczysta zbiórka, podczas której elewi otrzymali broń, która będzie im towarzyszyć przez cały okres szkolenia. Osoby, które zdecydowały się rozpocząć szkolenie, reprezentują różne zawody.
12: Różne wykształcenie mają. Są po szkołach zawodowych, są również po technikum. Mamy też część żołnierzy, którzy są starsi, którzy mają już doświadczenie w pracy, ale jednak zdecydowali się teraz, że chcą szkolić się w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Pułkownik Rafał Grzywiński, dowódca 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Wiążą tutaj nadzieję, wiążą chęć przede wszystkim, tą chęć, żeby zostać żołnierzami zawodowymi.
13: Bo to ludzie raczej dojrzali, powinni już wierzyć, czego w życiu chcą.
12: Dokładnie, ale nie jest to regułą. Mamy, tak jak powiedziałem, również młodych żołnierzy, młodych, którzy chcą służyć i swoje życie związać z zawodową służbą, tak jak powiedziałem, w jednostkach naszej dywizji, naszego pułku.
13: Czy ta forma służby, czyli Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, sprawdza się?
12: Tak, według mnie się sprawdza. Żołnierze pierwsze szkolenie szkolenie podstawowe, następnie szkolenie specjalistyczne. Są chętni i ja uważam, że jest to bardzo dobra koncepcja, jeżeli chodzi tutaj o to, żebyśmy mieli właściwą liczbę żołnierzy w naszych jednostkach, żebyśmy mogli wykonywać zadania.
11: To już kolejny turnus ochotników szkolących się w Bolesławcu, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową i gotowość młodych ludzi do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa kraju. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Dwa przedstawienia nie tylko dla młodych widzów proponuje w ten weekend Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę o godzinie 16 obejrzymy wesołe leśne przygody Tymoteusza, natomiast w niedzielę na scenie teatru opowieść o brzydkim, odstrąconym i niechcianym koczątku, które po wielu przykrych przygodach zmienia się w królewskiego łabędzia. Początek przedstawienia pod tytułem Brzydkie Kaczątko o godzinie 16 zapraszają aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji.
14: Halo? Jest tu kto?
15: Nie ma ich. Oczywiście, co ja sobie pomyślałem. Zostawili mnie.
14: Uciekli, bo kto by się chciał zadawać z takim brzydkim kaczątkiem?

0: jeżeli ty chcesz się zobaczyć z tytułowym bohaterem, zapraszamy już w najbliższą niedzielę do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko.
1: Tą informacją kończymy dzisiejsze raporty regionalne Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu w sobotę rano. Zapraszamy. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hi, I am Landscape and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Po reklamie.

Dawid Kwiatkowski, taki jak ty, to nagranie za nami, a przed nami już godzina 17, która zbliża się do nas naprawdę wielkimi krokami, a wraz z nią zbliża się do nas najnowsze piątkowe wydanie Hit Planety z najnowszym notowaniem, z premierami, propozycjami do listy i pełną ilością hitów. Czeka już na was Patryk Łasica, a ja dziękuję wam za wspólnie spędzone piątkowe popołudnie. Życzę wam dobrego weekendu. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22.00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
7: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus, mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
6: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
8: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
6: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
6: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
4: To były wiadomości.
5: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
10: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
10: Hit Planeta startuje na dobre.
11: Piątek, piąteczek, piątunio, no i to nie byle jaki, bo przedostatni wiosenny. Dziś, co prawda, aura pozostawia nam wiele do życzenia, ale spokojnie, bo właśnie teraz przenosimy się w miejsce, gdzie słońce nie zachodzi nigdy. Ja was witam po raz kolejny na Hit Planecie, Patryk Łasica. No i jak zawsze nie jestem sam, bo w towarzystwie premier, które zaprezentujemy wam w najbliższym czasie, a dokładnie zaprezentują je Taylor Swift, pojawi się także Sarah Angels i Dawid Podsiadło. Zapowiada się bardzo ciekawie, ale najpierw 5 minut dla propozycji, w nich Jonas Blue i Girl, a następnie pojawi się Henry Moody i Miss You. Przypominam o głosowaniu na stronie muzycznyradio.pl. Nie zapomnijcie także o uśmiechu, no i zaczynamy właśnie teraz.
5: Hit Planeta.
10: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: dwie propozycje do listy za nami i myślę sobie, że panowie sprostali piątkowemu wyzwaniu. Na samym początku Jonas Blue w afrykańskich rytmach, najnowsze Girl, czyli dziewczyna, a przed momentem Henry Moody, Miss You, czyli tęsknię. A jeśli wy tęsknicie za którąś z nich, w sensie propozycji, żeby nie było jak jeszcze żona słucha, to koniecznie dajcie nam o tym znać, bo to od was zależy, czy wskoczą do listy przy okazji sobotniego zestawienia. No a teraz jeszcze szybki rzut uchem na wczorajszych faworytów.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim spadek o dwa oczka, ale Farben Heroes of the Night. Franz Zimmer, bo tak się nazywa, zanim zajął się muzyką, był cukiernikiem, no i zdecydowanie ugotował nam wyśmienity hit. Na pozycji drugiej niemiecka wokalistka Leonie, która tym razem połączyła siły z braćmi Marcus & Martinus, Moonlight. Tak samo jak blask księżyca, srebrny medal powędrował właśnie do nich. No i na samym szczycie klubowa perełka Dance po raz kolejny utrzymuje niesamowitą passę, no i zdobywa złoto. Co stanie się podczas dzisiejszego spotkania? Wszystko oczywiście w waszych rękach. Zapraszam was na stronę muzycznerady.pl, a teraz przed nami moment przerwy, no i zaczynamy od nowości.
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Już 14 czerwca zapraszamy do Kosmos Areny we Wrocławiu na turniej Americano Puchar Multisportu. Sponsorem wydarzenia jest Benefit Systems. Na terenie Kosmos Areny organizujemy także półkolonie i zajęcia sportowe.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach, a do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
10: Bad kids never sleep.
11: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Hello there, I'm Marco.
14: Hello, and I'm Blur. We are from Nightwish.
15: Hello, Manila, we are the Cranberries.
16: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
17: Hi, I'm Ellie Goulding.
18: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Muzyczne Radio.
1: Hit Planet Air. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planet Air. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Co chcę, to mam. No i mamy. Babie Lato 2026.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
6: Hello, my name is Jano.
7: A big hello, I'm Freud.
8: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
9: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Eat Planeta and Music Schnee.

0: Bliskowschodni klimat, no i David Vendetta. Właśnie minęła godzina 17.30, no i sprawdźmy, co tutaj się nam porobiło na liście. Trochę zmian jest, również tych pozytywnych. Na pewno z dobrych wieści na miejscu 40 zagrało dla nas Babie Lato w składzie Natalia Grosiak, Katia i Belia. Co chcę, to mam. Na miejscu 39 na progu wyjścia Shakira i Burna Boy, Die Die. No i myślę, że wcale nie chodzi o 2 złote, a raczej o kciuk w górę, bo królowa Latino zdecydowanie potrzebuje waszego wsparcia. Zapraszam was na stronę muzyczneradio.pl. W zakładce Hit Planeta możecie głosować, no bo sytuacja może wyglądać tak jak w przypadku Mroza, który dziś niestety opuszcza nasze zestawienie z utworem Nie ma miejsca jak dom. Na pozycji 38 zagrał dla nas Gromi, Say My Name również traci, to mocno by był na pozycji 21. Przed momentem David Vendetta, We Are The Light, z miejsca 40 wczoraj wskakuje na pozycję 37, a przed nami Meghan Trainor, która wczoraj wydawałoby się opuści listę, ale nic bardziej mylnego. Przed nami Hash.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor. Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica. Bad kids never
3: sleep. Po reklamie.
4: Hey, I'm Charlie XCX.
5: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
6: Hey guys, it's Ella Henderson.
7: Hi, I'm Ed Sheeran.
8: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce. No i od razu zaczynamy z grubej rury, bo przed nami... To jest Hit Planeta. Planeta, to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie. Druga w niej Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: temat i tutaj zacytuję, bo tego się lepiej nie da ująć. Dawid powiedział tak. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się. Mówią, hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile, może pokażemy je wszystkim, baranie. Dawid ponoć odpowiedział swojemu wewnętrznemu głosowi po prostu, no tak, tak wiem. I uznał, że nadszedł odpowiedni moment, by wyciągnąć ten numer z szuflady. No i całe szczęście, bo jak sam dodaje, ten singiel to kolaż słodkiego i gorzkiego smaku relacji. Mocno inspirowany jest także scenami z jego prywatnego życia, a jeśli zerkniecie na teledysk, który swoją drogą już zdążył wywołać w internecie małe trzęsienie ziemi, to zauważycie tam grze ukłon w stronę kultowego filmu Zakochany bez pamięci, a była to opowieść o miłości z perspektywy wyobraźni i wspomnień, które po rozstaniu najchętniej byśmy wykasowali, no ale my nic nie kasujemy i słuchamy na błysk.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 18.
0: Czas na wiadomości.
8: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarza nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40 zł. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
9: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
8: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
9: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
8: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
10: Sytuacja nie zdarza się codziennie.
11: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
10: Tak.
11: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
10: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
11: Mógłby być troszkę niżej też.
10: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
12: Ciarki, łzy w oczach. W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
8: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w górę. kultury, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
6: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
8: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA. Bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Dziś wieczorem o 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podejmą w Los Angeles Paragwaj, mówi trener USA Mauricio Pochettino. Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny, to dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera, Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę. A na prawdziwą inaugurację mundialu to w Mexico City Meksyk pokonał RPA 2-0. Dziewiąta tenisistka światowego rankingu WTA Victoria Mboko nie zagra w nadchodzącym Wimbledonie. 19-latka skreczowała w meczu turnieju w Londynie ścieżką Karoliną Pliszkową przy stanie 2-6-4-3. Wcześniej poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła za kolano. Wstała o własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że na razie nie ma stabilności. Trenerem Mboko od niedawna jest Wim Fisset. Pod koniec marca z belgijskim szkoleniowcem rozstała się Iga Świątek. Pod jego wodzą w ubiegłym roku Polka wygrała Wimbledon. Obronę tytułu rozpocznie 29 czerwca. Pierre Gasly odzyskał trzecie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. To po odwołaniu ekipy Alpine. Francuz początkowo został zdegradowany na siódmą pozycję, bo sędziowie nałożyli na niego dwie 5-sekundowe kary za rzekome przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Międzynarodowa Federacja Samochodowa uwzględniła odwołanie, bo stwierdziła, że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu. Liderem cyklu F1 po 6 z 22 wyścigów jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
13: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
14: Hi everybody, this is Ina and you're listening to my new single on Muzycznie Radio Hit Planeta.

0: Reklama.
1: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica. Bad kids
2: never sleep. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
3: Hey, this is Mike from Linkin Park.
4: I'm gonna say this is Lady Punk.
5: Hello, Poland. I'm Theo.
6: I'm Adam.
7: And we're Hertz.
8: Hey, this is Hozier.
9: Hello.

Hunter 54 Ultra i Talk to You. Dziś grają dla nas na miejscu 29, a to jest druga z trzech części naszego piątkowego spotkania na Hit Planecie i poprzeczka zdecydowanie rośnie, a ci panowie przed nami tylko potwierdzą tę regułę. Przed nami Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: plama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Po reklamie.
3: Hi everyone, I'm Karen Harden.
4: Cześć, tu Mezo.
5: Hi, my name's Sia.
6: What's up people, this is Aaron Chu.
7: Hi y'all, I'm Emily Sirius and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Seven Heaven Legnica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor. Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22:30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica. Bad kids never
0: sleep. Po reklamie.
3: This is The Root.
4: What's up, this is David Guetta.
5: Hey, this is ATB.
6: Hi, we are Bling and Jones.
7: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce.

0: Bory Feel of the Night. Wczoraj na miejscu 12, dziś na pozycji 21.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: I tak też nawiązując do tytułu, no to ta dzisiejsza noc będzie naprawdę sprzyjać ku temu, żeby poczuć energię, no bo od razu po Hit Planecie wartę przejmuje DMC i Maciej Fowk, a następnie zagości u nas Armin van Buuren i najnowsze A State of Trance. A jeśli chodzi o premiery na Hit Planecie, to Dawid Podsiadło przed 18 udowodnił nam, że potrafi błyszczeć, ale my się dopiero rozkręcamy, no i tym razem przeniesiemy się za ocean. Przed nami Taylor Swift, jej zupełnie nowy, gorący kawałek I Knew It, I Knew You. No i jest to artystka bardzo wyjątkowa, która zyskała miliony fanów na całym świecie i, jak potocznie się mówi, Taylor cierpi na chroniczny nadmiar weny. Istnieją nawet plotki, że to właśnie dlatego jej telefon to najbardziej strzeżona forteca w branży muzycznej i nie chodzi wcale o prywatne zdjęcia, a właśnie przez aplikację z dyktafonem, bo Swift ma w zwyczaju nagrywać zarysy melodii w najdziwniejszych, najróżniejszych momentach, w kolejce po kawę, w samolocie, nawet jak się budzi w środku nocy. No i to właśnie te myśli zamieniają się w platynowe płyty, które biją rekordy na listach przebojów całego świata. No i także wiele wskazuje na to, że I Knew It, I Knew You to był właśnie taki błysk geniuszu wyciągnięty prosto z jej słynnego sejfu. Myślę, że fani artystki na pewno nie będą zawiedzeni, a jeśli jeszcze jej nie znacie, to na pewno do tego grona dołączycie. Zróbcie głośniej, posłuchajcie, no i zostańcie z nami. Przed nami Taylor Swift.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Almost Monday, czyli prawie poniedziałek, no zależy jak na to popatrzymy, ale na pewno warto pamiętać o tym, aby nie żałować i korzystać z tego czasu wolnego. Mamy 8 minut do godziny 19, a na horyzoncie Trips w towarzystwie Mikolasa, Hard to be Humble.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie. Marcin Krzamiński. Patomorfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tak zwanych odpadów medycznych.
3: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
2: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczany jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
2: Ostatnie F-35 objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami, które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
5: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
2: Mówił premier Babiš w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. To powinien być dobry mecz w dużej mierze ze względu na współgospodarzy, uważa nasz były reprezentant i ekspert TVP Sport Artur Wichniarek.
7: Mają dobry moment, dobry okres. No i Bośniacy, którzy przecież z Sergiejem Barbarezem, świetną gwiazdą kiedyś Bundesligi, który objął tą reprezentację po meczu barażowym, gdzie wygrali z Italią, która po raz trzeci z rzędu na Mistrzostwa Świata nie pojechała. Tutaj gospodarze oczywiście grają u siebie, ale Edin Dzeko poprowadzi ten zespół do punktu.
6: A o 3:00 w nocy polskiego czasu w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalinet awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polska tenisistka wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. I rywalką w walce o finał będzie zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 2 lat czeszka Barbora Krejcikowa. O ten sam etap turnieju mężczyzn powalczy w Holandii Kamil Majchrzak. Nasz najlepszy obecnie tenisista w ćwierćfinale w zaledwie 70 minut odprawił Feliksa Ożera Aliasima.
1: Nie ma co ukrywać, że to jest największe zwycięstwo w mojej karierze. Drugie jest top 10, Felix jest bodajże 4 na świecie. Jest w tym turze od wielu, wielu lat, więc jest to największe albo przynajmniej jedno z największych zwycięstw w mojej karierze.
6: To ja potwierdzam, Felix jest 4, a Polak wygrał 6-4, 6-3 i o finał zagra ze zwycięzcą meczu między Danielem Miedwiediewem a Marinem Ciliciem. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała, podobnie jak wczoraj ze Słowenią, przegrana na przewagi w tiebreaku, tym razem 15-17. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
9: Hey, hi, hello, we are Offenbach, and this is Hit Planeta on Musician Radio.

0: reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca. Na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie.
7: Hey, I'm Charlie XCX.
8: Hey everybody, Billy Joe from Green Day here.
9: Hey guys, it's Ella Henderson.
10: Hi, I'm Ed Sheeran.
11: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.

Stormzy Audio 24 Hours, 24 godziny, no czasami to za mało, szczególnie jeśli towarzystwo jest takie wyborowe jak dziś na Hitplanecie. No a żeby być dokładnym, to w hitplanetarnym finale, bo właśnie tutaj się znajdujemy, mamy 18 minut po godzinie 19, to było nasze miejsce 15. No i zostały nam ostatnie 42 minuty pasma, ale od razu uspokoję, bo dziś w muzycznym radiu najlepsze brzmienia będą wam towarzyszyć non-stop. Jutro też, aż do sobotniego świtu, koniecznie bądźcie dziś z nami, a teraz wskakujemy na pozycję 14. Tutaj zagrają dla nas Twinseek, Evangia, Perfect on Paper. Hit

0: Reklama.
1: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
3: Hey, this is Mike from Linkin Park.
4: I'm going to say who's 85.
5: Hello, Poland. I'm Theo.
6: I'm Adam.
7: And we're Hertz.
8: Hey, this is Hozier.
9: Hello, we are Galavan. And this is Hit Planeta on your favorite Musiczna Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Vice Easy Memories dziś na pozycji 8. Patrzę na zegar i my też coraz to bliżej zbliżamy się do 8, co na naszej antenie oznacza tylko jedno. Kończymy dzisiejszą Hit Planetę, no ale absolutnie nie zwalniamy tempa. Powiedziałbym wręcz, że właśnie wrzucamy najwyższy bieg, bo za chwilę stery przyjmie Maciej Wowk, a wasze fotele w samochodach dostaną funkcję basowego masażu i to w dodatku za darmo. Zanim to jednak nastąpi, czas na finałową premierę, a przywita nas bardzo ciekawa mieszanka artystów, która postanowiła tchnąć nowe życie w absolutny klasyk. Na wokalu usłyszymy doskonale wam znaną pewnie Sarah Engels, dokładnie ta sama Sara, która z utworem Fire reprezentowała w tym roku Niemcy na Eurowizji. Do współpracy zaprosiła także gorący włoski duet producencki Trencaria, projekt, który zaledwie rok temu został oficjalnie wyróżniony przez samą aplikację Shazam jako jeden z najbardziej obiecujących duetów na światowej scenie dance. No i a propos tego klasyka, to usłyszymy Celebration z repertuaru samej Madonny. Zrobili to jednak na własnych zasadach, w zupełnie nowoczesnym, wakacyjnym klimacie EDM. Posłuchajcie koniecznie.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Hello guys, we are Shanghai.
9: Hi, I'm Medina.
10: Hello my Polish friends, my name is Gengis.
11: Cześć, tu Daria Zawiałow.
12: Hi, my name is Jack Wins and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: tańczyć w blasku księżyca. Pięknie to brzmi. No i niestety zostało nam zaledwie 12 minut do godziny 20. Czas najwyższy podliczyć wasze głosy. Na miejscu piątym za nami dziś zagrali Leonie i Marcus Martinus, Moonlight, niestety poza top 3. Pozycja czwarta przed nami, tutaj Switch Disco i Voices, które przeskakuje z pozycji siódmej. Gratulujemy. Aleph Arben i Heroes of the Night niestety oddaje złoty medal i ląduje z brązem, a wyprzedzili go Bebe Rexha i David Guetta. Sad Girls na pozycji drugiej. Gratulujemy. No i moi drodzy, to ten moment, kiedy ponownie w tym roku orkiestra męskiego grania podbija hit Planetarne Szczyty, tym razem drugim hymnem Tańczę. No i tańczyć będziecie do białego rana, o to zadbają Maciej Wowki i Armin van Buuren, którzy będą z wami w najbliższych godzinach, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, udanych lotów, udanego wieczoru, no i do usłyszenia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
4: w nowym miejscu,
3: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: State of Trance.
2: The State of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Seven Heaven Legnica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach, a do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica.
9: Bad kids never sleep.
6: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
10: 20.
3: Czas na wiadomości.
11: Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy patomorfolożka z Rzeszowa. Potem czy rząd wycofuje się z programu paliwowego CPN. Będzie też o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu w Kanadzie i w USA. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej jutro patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
12: Wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
13: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
12: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Grożą jej zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. Na miejscu cały czas pracują policjanci, a przeczesywanie całego ogródka może zająć nawet kilka dni.
11: Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, a diesel do 6,40. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. To będzie czwarte podejście do uregulowania tego rynku w Polsce, mówi minister cyfryzacji. 1 lipca tego roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać się z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii. Monarcha zaoferował pomoc po tym, jak problemy techniczne uziemiły samolot linii Iberia, którym pierwotnie miał wracać Leon XIV. Z papieżem królewskim Falconem lecą jego najbliżsi współpracownicy. Towarzyszący Leonowi personel i dziennikarze mają wrócić do Włoch innym samolotem. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Za godzinę meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podczas amerykańskiej inauguracji podejmą w Los Angeles Paragwaj.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
1: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: Są takie dni, kiedy zastanawiasz się nad sensem istnienia. Są takie dni, kiedy brak ci motywacji, impulsu do działania. Nie jesteś pewien swojego przeznaczenia. Masz wrażenie, że ktoś inny jest kowalem twojego losu. Wtedy trzeba pamiętać, że jeśli jesteś mądry, rozglądasz się dookoła, poznasz odpowiednich ludzi, to sam wykujesz drogę swojego istnienia. Warto wiedzieć, że są ludzie, których bawi to, jak łatwo dajesz nabrać się na ich brednie i mrzonki, korzystając z tego, śmiejąc się w oczy. Nie konfliktuj się z nimi, a rozglądaj. Poznawaj nowe, cenne opinie. Rozmawiaj z tymi, dla których sens istnienia to solidne podstawy. Takie jak literatura, sztuka, uczeni, pisarze. To ludzie, którzy najczęściej doświadczyli wzlotów i upadków. Doskonale wiedzą, czego potrzebuje twoja dusza. Oni na pewno ci pomogą. Głowa do góry! Pamiętaj, że życie nie polega na smutku i zawodzie, tylko na szczęściu, miłości, uśmiechu, przyjaźni. Otwieramy swoje ramiona na każdą zmianę, nie boimy się jej. Przyjmiemy każde wyzwanie, jakie postawi przed nami los. Jednak zrobimy to w taki sposób, aby nie zgubić wartości, dzięki którym udało nam się pokonać przez te lata wiele. Ludzie często pytają, co to jest DMC? Lista przebojów? Na świecie jest ich przecież tak wiele. Odpowiadam, to radio, muzyka, ale przede wszystkim ludzie po obu stronach głośnika. To ich traktujemy jak część naszego DMC istnienia. To oni odchodzą i powracają po latach mówiąc, potrzebujemy was, jesteśmy znowu. DMC.
1: Hi, we are Scooter, and this is our new single on your

0: panie, panowie, no twardzi dzisiaj coś świeżego, coś głośnego, coś, co podnosi temperaturę od pierwszych sekund. Legenda powraca z utworem Norwind. Utwór dosłownie kilka godzin temu pojawił się w serwisach streamingowych i jak zawsze od pierwszych sekund ogniście namawia do podkręcania tempa bez przewijania. A skoro to Norwind, to niech będzie cofania czasu, cofania kroków, żadnego cofania, tylko do przodu. Tak to jest w piątek, tak to jest w DMC. Maciej, witajcie. Kilka minut po 20:00 w piątek, DMC początek, jeśli macie ochotę poprawić sobie humor, nastrój, powspominać, pokołysać się. O tak, zupełnie, bez zobowiązań, to dobrze trafiliście, bo DMC to nasza radiowa, festiwalowa atmosfera i vibe na najwyższych obrotach. Jeśli kochacie melodyjne refreny, będą melodyjne refreny. Jeśli uwielbiacie mocny bass, mocny bas, będzie mocny bas. Jeśli kochacie sobie pośpiewać, to też będzie taka możliwość, bo przecież każdy śpiewać może w każdym kolorze. W DMC każdy z was może, moi drodzy, jednocześnie marzyć sobie, tańczyć, no, planować wakacje, na przykład jakiś taki wyjazd, jak najbardziej, ewentualnie podzielić się informacją na naszym muzycznym czacie. Gorąco polecam. Moi drodzy, DMC od ubiegłego wieku to muzyczna opowieść, która skutecznie od lat rozgrzewa imprezy festiwalowe wszystkich tych, którzy kochają trance na całym świecie. No, drugiego takiego programu nie znajdziecie, a zatem po co szukać? Lepiej lecieć z nami, DMC maniakami. Od tej chwili, 17 po 20, zapraszamy. 1433 notowanie listy DMC. Jak tam skuterek? Jeśli się wam podobał, to bardzo prosimy o sygnał, bo oczywiście wrzutka będzie. Od razu wrzucamy do listy DMC, do naszej gorącej 50. A teraz, żeby nie było tak, że tylko skuter, bum bum i tak dalej, to coś pięknego. Naprawdę ładnego, do posłuchania, do powkręcania. Na dobry początek dzisiejszych naszych muzycznych wydarzeń. Gotowi?
1: New track, only on DMC.
0: Piękno w czystej, takiej naturalnej postaci. Fura pięknie. Dodajcie moc, ocencie ten numer. Bardzo proszę.

0: Jak ktoś mnie pyta, co to jest to trance, to ja wyciągam taki numer, ben, to i to, nic więcej nie trzeba. Prawda? Bądźcie gotowi, za chwilę start.
1: Reklama.
2: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
3: Bad kids never sleep.
1: Po reklamie.
0: DMC namawia was gorąco, zostańcie z nami. DMC maniakami, zapnijcie pasy, podkręćcie głośność i dajcie porwać się elektronicznym rytmom. Startujemy. Fat Room, Right Place. 1433 notowanie listy DMC. Ruszał w muzycznym radiu. Wasz

Yeah.

0: Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl.
1: To ważne, aby BMC układało się po twojej myśli.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl.
5: Wejście przez www.muzyczneradio.pl.
4: To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.

muzyczne na YouTube, program DMC. Zabieramy was w każdy piątek w wyjątkową muzyczną podróż. To czas wypełniony dobrą energią, dobrym vibe'em, dźwiękami, które dziś wyznaczają kierunek klubowych scen. Dobre klubowe premiery. Produkcje, które za kilka tygodni usłyszycie na największych festiwalach. Na pewno część z tych utworów na 100%. Przyszły weekend. I to w dwóch miejscach. W Warszawie, na Stadionie Legii i w Polkowie. Naprawdę. Tak też będzie.

Shadow Entertainment, Tamarash i Fragma, tak? Ta sama Fragma, teraz Miracle. Tiesto, Olivia Sebastianelli. 42. Bix na 43. Ein Music, 44. Masano, 4-5 Property. Jackson w remiksie, Daniel Portman, Magua, You Know Why. W remiksie Sound Players w DMC, w muzycznym radiu. Na 50. Backstage, Right Place.

0: Angelika napisała do nas: muzyka elektroniczna się nieustannie zmienia. Pojawiają się nowe numery, nowe inspiracje, nowe nazwiska, topowi DJ-e, ale jedno, zostaje niezmienny. DMC, coś w tym jest. Aga, dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy. Za chwilę dalej. Lot numer 1433.
1: Reklama. Seven Heaven Legnica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica. Bad kids never
2: sleep. Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz Imi i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy nowoczesny Luna Park, dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.

0: dźwiękowa liryka w czystej postaci. Nowy numer od kogo? Toppenberg. Nothing Lasts Forever. DMC.
1: DMC News.
0: Tom Dud do dzieła.
2: DMC News na starcie, otwarcie dla kogo?
3: No właśnie, dla Bonobo, który wraca z nowym albumem. Poza tym powiemy wam o najnowszym wydawnictwie od Rogera Sanchez'a i o utworach, które zbudowały legendę samego Paula Oakenfolda. Sprawdźcie szczegóły u nas już teraz. DMC News, hej hej, witamy i zapraszamy.
1: DMC News.
3: Bonobo wraca z pierwszym od 4 lat albumem studyjnym. Brytyjski producent zapowiedział właśnie wydawnictwo Distance in Static, które ukaże się 11 września nakładem Ninja Tune. Wraz z ogłoszeniem nowej płyty do fanów trafił również premierowy singiel Me and You. Za projektem Bonobo stoi Simon Green, który od ponad 2 dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci na styku elektroniki, downtempo i organicznych brzmień. Tym razem materiał powstawał między Los Angeles, Tokio, Londynem i wieloma innymi miejscami na świecie, co, jak sugeruje sam tytuł albumu, znalazło swoje odzwierciedlenie w jego muzycznym charakterze. Distance in Static będzie 8. albumem w dorobku Bonobo. Na płycie usłyszymy imponujące grono gości, wśród których znaleźli się m.in. Aroy Aftab, Joy Crooks, Niloufer Yanniya, Ichiko Aoba, Nicole Miglis oraz Ania Martin. Pierwszą zapowiedzią wydawnictwa jest utwór Me and You, który wyraźnie zwraca się w stronę parkietu. Bonobo testował go już podczas swoich ostatnich setów DJ-skich w Londynie i w Paryżu, gdzie kompozycja miała okazję sprawdzić się w klubowych warunkach. Wraz z premierą nowego albumu Bonobo zapowiedział również trasę koncertową po Ameryce Północnej, podczas której po raz pierwszy zaprezentuje absolutnie nowy live act. Kolejne daty koncertów mają zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach. Trzymamy kciuki, żeby na koncertowej trasie Bonobo znalazła się również Polska.
1: DMC News.
3: Jak dobrze wam wiadomo, Roger Sanchez od wielu, wielu lat pozostaje jedną z kluczowych postaci globalnej sceny house, od nowojorskiego undergroundu lat 90. przez Grammy i Another Chance, aż po wieloletnie rezydentury na Ibizie. Teraz, po 2 dekadach przerwy wydawniczej, artysta wraca z nowym albumem zatytułowanym Spectrum. To projekt tworzony przez lat 6, który zgodnie z tytułem łączy różne odcienie sceny elektronicznej. Na albumie pojawią się zarówno uznane nazwiska muzyki house, jak i artyści z pogranicza popu czy też UK Garage. Wśród gości znaleźli się m.in. Fede Legrand, Karin Harding, Kelly Rock czy Melanie C. Zatem czekamy, wyglądamy, polecamy.
1: DMC News.
3: Trudno, naprawdę trudno znaleźć drugiego artystę, który w tak konsekwentny sposób łączył świat undergroundowych klubów z mainstreamem, stadionami i kulturą muzyki pop. Paul Oakenfold, bo o nim mowa, w swoim dorobku ma remiksy dla m.in. U2, Madonny czy Massive Attack, DJ sety na całym świecie, a także autorskie produkcje, które na stałe weszły do historii muzyki klubowej. Artysta zaprezentował ostatnio 10 utworów, które, jak sam podkreśla, najlepiej oddają jego ponad 30-letnią karierę. Lista obejmuje przekrój jego twórczości od pierwszych przełomowych remiksów aż po autorskie hymny. Olive, You Are Not Alone, Paul Oakenfold, Bullet in the Gun, Massive Attack, Unfinished Sympathy, Paul Oakenfold, Starry Eyed Surprise, U2, Even Better Than the Real Thing, Paul Oakenfold, Ready, Steady, Go, Paul Oakenfold, Resurrection, Paul Oakenfold i Brittany Murphy, Faster Kill Pussycat, Paul Oakenfold i Carla Werner, Southern Sun. To posłuchajmy jednego z tych ulubionych, niesamowitych, fantastycznych utworów, jakie w swojej twórczości ma Paul Oakenfold. Przed wami Paul Oakenfold, Shifty Shellshock i nagranie Starry Eyed Surprise.

0: lepszym napędem.
1: Piątkowy wieczór ma swój wyjątkowy klimat. Po całym tygodniu obowiązków przychodzi czas na oddech, na muzykę, która potrafi zdziałać cuda. Naprawdę, w kilka sekund. Dlatego gramy dla was najciekawsze numery w DMC.

od zawsze muzyka trance potrafi tworzyć niezwykły klimat, delikatne melodie, potężne kulminacje. No i ten moment, kiedy wzywamy was do tego, żebyście nam się pokazali na GG 1232 1910. Zapraszam chętnych. Pamiętajcie o naszej nagrywarce. Nagrywajce, może tak. Aplikacja Muzyczne Radio i tam możliwość nagrania kilku słów, a my z przyjemnością wyemitujemy, ale zwróćcie uwagę bardzo proszę na jakość. Gramy, bo kochamy!

No pamiętajcie o Muzycznym Radiu w eterze. Pamiętajcie o Muzycznym Radiu w sieci. Pamiętajcie o Muzycznym Radiu na DAB+. A jesteśmy w Warszawie na kanale 11B, we Wrocławiu 12B, Kraków 9A, Katowice 10B, Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów 8D. A teraz spotykamy się na GG. 12, 32, 19, 10, DMC, Muzyczne Radio.

tego parpiątkowego wieczoru dla wszystkich słuchaczy DMC, dla ciebie Maćku, no i dla ekipy Tomka, Cęgla,

dobre klasyki, nigdy nie są złe. Time After Time, nowe i nowe słonie, która napowoduje, że czułem się, poczułem się jak w latach 80. A co? 12, 32, 19, 10. DMC.

są, moi drodzy, takie sampelki, które są ponadczasowe i jakby je nie zmiksować, to zawsze będą bliskie sercu każdego DMC maniaka. A słyszeliście? Dzięki takim numerom mocniej wchodzimy w świat elektronicznych dźwięków. Dobra przestrzeń. Gdzieś sobie tam...

12.32, 19.30. Tak słuchajcie, Klikrazy ma pierwszy post, pierwszą wiadomość od was. I tutaj Bronek z Jawora. A tu jest tak napisane, klik. Tutaj się odpisze klik. K. O. Też, poszło do ciebie.

naszej Maciejce zakręciła się łezka wokół, bo no time after time po latach. Jejku, jak to wchodzi. To tak, tak. Gdzie jest Grodzanów? Nie mam pojęcia, ale niech leci. Koło Żagania już wiem. Pozdrawiam wszystkich. Grześka. Kratoszyn, dobry wieczór. Jesteśmy z pracy, ale to dopiero początek weekendu. Lada chwila się zacznie. Będzie okej. Daleczku, trzymamy kciuki. Aby tak było.

aż to delikates. Pieści nasze zmysły. Dobry wieczór, DMC Maniacy, radiowcy DXR-ów, Piotr Ściska Zapolskiego. Radiowcy, trzymajcie się. Jak co tydzień z wami, DMC Maniakami. Hojnów na posterunku, Tomaszek pozdrawia wszystkich. Uścisk dla Irka. Od Darka dla kochanego serduszka. Natalki, gramy. Bolesławiec. Uno Bolesławiec. Takie piątki, ja po prostu kocham, uwielbiam. Ta muzyka, ten... A, dziękuję. Do zobaczenia za tydzień w Bolkowie, Adaś.

Bartek wysłuchał do nas taką informację. Maciejko, prosimy o fanfary dla mojej żony. Serwis z okazji urodzin w dniu jutrzejszym, czyli po północy. Dużo buziaków, uścisków. Wszystkiego naj od Bartoliniego. Tego od czerwonego. Grzybka. Rozumiem, wszystko jasne, bo jest tego szybciutko, dla niej stukamy rytmy, które się należą. No i oczywiście, tutaj kilka słów od nas. Do twojej piękności, Sylwia. 100 lat zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Ja wam powiem, że ja wiem, że Sylwia lubi taki Sweet 16, tak, tak. To lata 60. Babcia jej śpiewała do kołyski, ale ona lubi coś innego tak naprawdę. To jej się spodoba.

0: No, Bartek, mam nadzieję, że po takim numerze to kuchnia, nie wiem, gdzie tam, słuchacie, w pokoju, w kuchni, do remontu. No to jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, a my lecimy dalej. A czekajcie, tu mam robotę jeszcze do zrobienia.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

To nasza piątkowa podróż po świecie muzyki elektronicznej. Raz to mnie ja, raz przyszłość. Dobry wieczór, Gosia. Witamy DMC Maniacy. Sebastiana, pozdrów Andrzeja. Wraz z żoną Bronka jak najbardziej. Agnieszkę Ciurę. Agnieszkę Stelmach oraz całą rodzinę. DMC Gosieńka. To ta Gosieńka z Ulesia.

Nabijamy tempo. Marcin, dobry wieczór z Holandii, okolica Amsterdamu. Zandam. Jak przespałeś, to co? Raz na jakiś czas będziemy grać mroczniejszą część programu DMC. No i tyle. Ot cała tajemnica. Dobry wieczór, pozdrowienka na całej Malty od Konrada z Lubania. 12:30, 2:19:10.

Lizę pozdrawiamy z Gdańska. Słucha tych wszystkich latających pięknych nutek. Natalia, Gdańsk. Witam, pozdrawiam DMC Maniaków. Tiger, mam nadzieję, że słuchasz. Pozdrawia Benek. Siedlce.

Wjeżdżamy teraz do Wińska. Dobry wieczór, pozdrowienia dla Staśki Osłynianej. Dawaj na miasto, Hubert zaprasza, stawia pierwszą kolejkę. Pozdrowy dla Marcina z Bolesławca. Marcin, wyłaź z tego szpitala. Gryla szykuj, bo jedziemy z Wrocławia. Na dobrą biwę do ciebie. Doroteczka z Wrocławia. No ja też pojadę. Pozdrowy z Kaczorowa macie od Michała. Maćku Osiska i wszystkich kończących sesję egzaminacyjną na studiach zaocznych. Jutro trzecie zaliczenie, a najgorszy egzamin z genetyki. Życzę powodzenia, życzę. Ale kciuka trzymam. Damian z Oleśnicy, trzymajcie się. DMC i nauka zawsze idą w parze, także jestem o was spokojny. Będzie okej. Okay. Może dla was zagram coś takiego, o, pobudzającego. Żebyście więcej wiadomości sobie przyswoili. Ach, ta genetyka. Magda, dobry wieczór mojego mężusia Jacka, pozdrów. Nasze dzieciole kochane. Przesyła Magda, niech radio

0: I'm Armin van Buuren, and you're listening to DMZ on Muzyczne Radio.
1: Serdeczności moc dla mojego kochanego męża, dla Jacka od Magdy. Tempo nam spadło, ja tego nie lubię. Tak pod 150 to dopiero się dobrze czuję. Epickie, kosmiczne. Tak, trzymajcie, bardzo was proszę. Pozdrowie do Szymona, Piotra i Bartka, Nędziny. Krystian.

taki moment, że ja sobie zamykam oczy, zwiększam głośność w słuchawkach i daję poprowadzić się rytmowi. Pięknie tłucze.

pozdrow asy dla Sabinka, który... co wcina mufinki. Macieju, jak co tydzień zaginasz czasoprzestrzeń po prostu. Nie wiedzieliśmy, jak liczyć czas do DMC. Pozdrowy Piotr Działki, uroczysko.

ale wjeżdżamy teraz do Gdyni. Dobry wieczór, Gdynia wita Jelnią Górę. Wszystkich słuchaczy, Maciej, nasza rodzina DMC. 24 września bierzemy ślub w Jeleniej Górze. Zaszczytnym byłoby, gdybyś był naszym świadkiem. Co ty na to? Sandra. Ale w Gdyni czy w Jeleniej Górze? Daj znać. Pozdrawiam w kontakcie. No przypominam wam, że nie jedno weselisko mamy na koncie wśród braci DMC. Tomek, pozdrawiam z Jawora. Krystian z Malty, zawsze słuchamy, zawsze jesteśmy, zawsze śmigamy. Znajduje się na pokładzie DMC, Zibi, Londyn. Natalkę pozdrów, całe radio, piękne nuty. Gdański Pomorze żyje klubowym brzmieniem DMC, Iza. Pozdrowie dla ekipy Homera ze Środy Śląskiej. Najlepszych serwisantów na świecie, Macieju. Zagraj im kaciuchy. Ty tak mi się zagraj i już jest, tak?

słowo, że podłożę dobrego biciora pod te kaczuchy. Jak znajdę chwilę czasu i będziemy mieli wersję DMC. A co? Dobry wieczór. Homera pozdrów całego ze Środy Śląskiej. Najlepszych serwisantów to już było. Lecimy dalej. Ola, dobry wieczór, Świdnico. Zapraszam na czata wszystkich DMC maniaków. Lenka, trzymaj się. No tak. Uderz w stół. Obróz sam się odezwie. Dobry wieczór, Macieju. Do poniedziałku. Leżakuję na oddziale, a dzisiaj pięknie doładowałeś akumulatory. Z fajną mocą. Pozdrów czata, Marcin. Marcin z Bolesławca. Marcinku, napisz, co tam się dzieje.

Szczedina Wielka. Jesteśmy z wami, tymi trzymaniakami. Patryk. Buziaki dla Pawełka, który dzisiaj jest w pracy. Przesyła Kasieńka z Trzebnicy. Blackhood się odezwali. Słuchajcie, to są ci z listy, te chłopaki, no. Dwa z Pack Beats w tamtym roku. Ładnie sobie pogrywali. Serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie o głosowaniu na ich utwór. Gdzie on dzisiaj jest? O, dzisiaj jest... Na 51. miejscu, Rafał, no.

Łukaszku, trzymaj się, jeszcze troszeczkę, czekamy, Patrycja i Mateusz. Chłopaków z Wołowa pozdrów. Pitusia, Lubiniaka, Mati Lubin.

0: Słodkie słowa płyną do Grzegorza, do nowej soli i cudownej dziewczyny. Gosia, ściskamy, pozdrawiamy i z wami lecimy dzisiaj w DMC.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Zapompujemy dalej. Oliver. Oliver. Pozdrów mojego przyjaciela Romana. Całą ekipę. Oliver. Monachium. Tak. Ależ.

0: Hi, this is Eric Sneal, and stay tuned to Techno Music.
1: Artur, dobry wieczór wszystkim. Pozdrów Krzysia, Kobrę. We wtorek ma urodziny najlepszego. Krystiana uściskamy. Artur, Oleśnicy okolice.

Słodkie, wesołe, pełne muzycznych rytmów. Pozdrowienia dla Maciejki z Iłowej, który teraz pakuje walizki przed wymarzonym urlopem. O, szlachta sobie jeździ do Grecji. Zarobę mu zaraz zagram, a nie tam DMC. Macieju, wszystkiego najlepszego, baw się dobrze. Szalej. Korzystaj ze słońca, z błękitnego morza, pysznych greckich przysmaków. Nie wiem, co tam w Grecji, no. Pij, baw się, baluj, szalej, tylko bezpiecznie. Pamiętaj, najlepszego od Doroty i ode mnie. Pozdrowy też dla Grzesia z Groznicy. Niech dopisuje mu świetny humor. Fajny klimat. Czekaj, zadamy Bobu. Maciejowi. Ja bardzo proszę, Maciej, z Grecji ładną kartkę. Wiesz, co to jest kartka? To jest takie zdjęcie, z tyłu na pocztę klejasz znaczek. Tam trzeba coś napisać, no. Może odcisnąć palec. Czekam na kartkę. Jak nie dostanę, Grzesiu, to... Maciejka, to będzie źle. A Grzesia pozdrawiamy i zapakuj go też do walizki. Będzie mu przyjemnie. Grecja. Matejko, 3 dni, witam, dobry wieczór. Fajnie, że DMC jest. Też się cieszę. Grzesiu, to jedyne i właściwe radio w piątek do posłuchania. DMC po prostu rozwala. Mózg, głowę, głośniki, świat, system, ogień do przodu. Zgoda. Piotr, uroczysko Lubin.

Gwiazdy Wielka na linii 136 we Wrocławiu. Muza łupie z przodu. Same ładne dziewczyny koło mnie bujają się w rytm muzyki. Taki to pożyje. A zatem pozdrawiamy linię 136 Wrocław. Mester Michalczewski z Wrocławia. Marcin, trzymaj się. Sobie wyobrażam, co dziewczyny mają teraz w oczach, jak na ciebie patrzą. Uważaj, co by ci kierownica nie zapłonęła.

Tu wjechał mi, słuchajcie, numer taki stary, że dziecko to się w ogóle wzięło. Cała ekipa z Homera, dziękuję Maciej za kaczuszki i za to, że wszystko jest tak jak trzeba. Dużo zdrowia, żyj 300 lat, chłopie, no. Czym dociągnął chociaż jeszcze trochę. No to powiem wam, znalazłem taką perełkę. Niechcący kliknąłem i nagle mówię...

Słuchajcie, Maciek napisał obrażony, że wiem, jak wygląda kartka. Pracowałem kilka lat u matki poczty. Pewnie masz gdzieś w swoim kartonie kilka tysięcy listów. Mam! Mam taki jeden karton, w którym jest tych listów bardzo dużo. I tak naprawdę ostatnio zaglądałem nawet i sobie poczytałem. Ale wtedy mieliście latek. Niektórzy 16, 13, 15. Tak, tak!

okazuje się, moi drodzy, że emocje przy tych starych numerach są i to bardzo duże, bo gość Dorota napisała, ja też mam gęsią skórkę, jak słucham tych starych kawałków. Oj, oj, oj.

Największą siłą muzyki elektronicznej jest chyba to, że wywołują emocje. Jeden motyw, jeden rytm i nagle cały świat zwalnia, zostawiając miejsce tylko dla takiego rytmu.

Macieju, skąd ty bierzesz te dinozaury, pyta Grzegorz. Ja sam nie wiem, wyłażą z szuflad, pawlaczy. Rady nie można sobie dać. Kowalek, co piątek pamiętamy i dla was gramy. Zuza, Środa Śląska. Pozdrów Maciej uczestników rajdu koguta. Wszystkie koguty świata. Łączcie się. Jedno wielkie kogucisko. Z dobrym napędem. Kobra pozdrawia wszystkich z Rzeszowa. Najlepszego na drugim zlocie zabytkowych autobusów. Dopiero zacząłem słuchać programu DMC na telefonie. Pozdrowionka dla wszystkich tych, którzy są w hotelu. Kobra Polska.

Słuchajcie, mieliśmy autobus we Wrocławiu, prawda? Teraz, no żeby nie było, że Zielenia Góra gorsza. Nie, nie. Jestem szybki, melduję się jak ogień z głośników na linii numer 9. Latamy. Pozdrowionka dla MPK Wrocław i wszystkich przyjaciół. Paweł, MZK, pozdrowionka z Jeleniej Góry.

Skalniki teraz wjeżdżają, degustatorzy. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy lecą razem z nami. Z Michałem Ławą z Lubonia pod Poznaniem. Wspominamy czas odległe. Kiedyś było tak i teraz pojechane. Dinozaur DMC, degustator Chris Poznań. Maciejku, jak lecą te numery, to tak jakby to było notowanie numer 130. No było, było. CJ Stone, dawne czasy. Marcin. Patrycja, Mati, Lubin. Pozdrowionka dla słuchacza wiernego, dla Kobry.

Potężny lot w Widozdowicach. Dobry wieczór wszystkim, Borysek. Szczecin. Music. Arek. Pozdrowy. Reaktory odpalone. Ładujemy baterie przed weekendem. DMC Forever. Pozdro ze Skokowej. Lukas. Szeryf z trasy. Rysiu, lecimy. Maciejku, kartek listów dostałeś pewnie wiele, ale karty QSL na pewno nie. I masz zagadkę, co to jest? 73. Dla wszystkich krótkofalowców z całej Polski. Nie mam pojęcia. Viking Lubin. Zapodałeś mi tu zagadkę, bracie, że... Zaraz podpytam.

pozdrowienka naszych braci Czechów. Dziękujemy za kilka słów. Różnie brzmiących, ale okej. Pozdrowienka bardzo gorące. No, muzyka elektroniczna nie zna granic. Łączy ludzi bez względu na język, kraj, kulturę. Wystarczy jeden rytm i tysiące osób bawią się tak samo. Grzegorz, dobry wieczór, DMC Maniacy. Witam całą rodzinę. Macieja pozdrów, który w nocy odlatuje na urlop, to już wszyscy wiemy. Bezpiecznej podróży, danego wypoczynku, zasłużonego. Pozdrów Władzie, która właśnie słucha notowania po notowaniu. Siostrę Dorotę, w szczególności dla DJ Teamu, który godnie reprezentował podczas Fisonalium ubiegłą sobotę. Sylwię pozdrów, dużo zdrowia, dobrej energii. O, nie brakuje, powiem ci. Zosię, Asię, Bartka, Michała i tych, których nie wymieniłem. Dzięki za spotkanie. Dla dyrygenta, który zabrał nas magiczną podróż. MW, dziękuję. To ja dziękuję, że przyjechaliście.

ze Środy Śląskiej. Dobry wieczór, DM Simoniacy. Pozdrów wszystkich tych, którzy jutro w Wielkiej Górze będą kibicować podczas AMG Rally Karkonosza. Najlepszego. Maciejku, kolega nie wierzy, że taka muzyka może lecieć się na FM. Ale co ja mam zrobić, żeby uwierzył? Może. I leć. No desires. Just surviving is the key. Just surviving is the key. Just surviving is the key.

tego typu vibe, tego typu mocne uderzenie potrafi nas w jednej chwili przenieść na rozświetlony parkiet, na duży festiwal. Ale przymknijcie oczy i możemy was przenieść zupełnie do innego świata. Naprawdę. Nie wierzycie?

gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. To piątek, to musi być gaz. Maciejku, jesteśmy na słynnym łowisku Kopiol i słuchamy DMC. Pozdrów całą rodzinę, ekipę ze Szczecina. Szczecin! Uściskajcie wały Chorobrego.

Szczecin dziś aktywny jak nigdy. Maciejku, pozdrów. Krzysztofa Jarzynę ze Szczecina. Na nabrzeżu Mak, tam można sobie zrobić zdjęcie. Ostatnio próbowałem. Fajnie wyszło. Maciejku, pozdrówki dla mojego Mateusza, który jest koło mnie w co piątek. I razem słuchamy DMC. Bracia, taka kobieta to skarb. Pozdrowienia dla kumpla Bogdana. Niech moc będzie z wami. Uściski dla Antona z Kunic. Kunice moc. Pozdrowienia kochanej z Tarnowa, Magdę i synka Mikołaja od Mateusza z Wrocławia. Ściskam was mocno. Pozdrowienia dla Krystiana. Ja dziękuję wszystkich DMC maniaków w Kamieńce Skokowej. Tempo zwiększamy. Rozbujany nowy dwór mazowiecki pozdrawia wszystkich w piątek. Boterski. Ściskamy Anglię. Dyluś, masz uściski. Raficzku mój, nie wiem, wiem, że lubisz mieć rację, wybierać na mnie presję, ale i tak będę decydować na swoich prawach. Gdzie ostatnio zaszłam ci za skórę i fok był ogromny. To mam nadzieję, że wszystko jest okej. Jest na pewno, tylko zagramy. Buziaki dla Emila. Dla niego jedynego. Emilia, przytul, uściskaj, będzie okej. Rafał.

No tak, to jest muzyce najpiękniejsze, że takie adagio zjechane, zajechane w kosmos, a można jednak odświeżyć. I co? I emocje znowu zapisane w rytmie. Po prostu beścior i tyle wam powiem. Pozdrawiam na niego Afrytomka, wszystkich wracających z Ostrudy. Czarny pozdrowy DJ. Szczecin Music pozdrawia cała ekipa. Stefan melduje się w rytmiczną lotę DMC. Maślane i Daro. Pozdrowy dla Wołowa koło Mojęcic. Dla najlepszego handlarza, który ponoć dokłada, a nie zarabia. Jakoś wierzyć mi się nie chce. Darek. Marek z Lubawki. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Tyczka, każdy tydzień. To nowa droga. Czasem pod słońce, czasem pod górę. Nie oglądajcie się za siebie. Do przodu, do przodu, do przodu. Pozdrowie od Oli dla was wszystkich. Uściche dla Kacpra z Krzydliny. Dareczku i dla Dareczka z Mojek. Kacper, już kończymy. Zawsze DMC, Kwachu, Sylwia, Seba, Zgorzelec.

Powiem wam, że czasem naprawdę nie potrzeba nic więcej, żeby taki wieczór jak ten dzisiejszy był udany. Wystarczy tylko rzucić weter i zostawić. Resztę roboty samo się zrobi.

Taki mamy Haników. KWB Turów przesyła pozdrowy dla wszystkich DMC maniaków. Macie moc. Wy to macie dopiero moc. I to dla was zagramy. Te wszystkie wasze generatory. To tam nasze to w ogóle podpierdełka. Specjalna wersja dla was. Dla Turowa.

to jest taką prośbę. Jak jutro coś się przetrafi, nie w niedzielę, to proszę przypomnij sobie ten moment, uśmiechnąć się, a tam to wrzucamy do kosza.

Macie króla mojego przyszłego męża Mateusza, pozdrów moc do mojej córeczki, dla Gabrysi, mojego synka Mikołaja, prowadzącego, Magda Starnowa. Dobry wieczór wszystkim kierowcom z Night Express, Nocny Express, a także dla Darka i Tomka, którzy nad nami czuwają. Aleks Pieńska. Cześć klimatycznego, delikatnego.

Sprotawasz, Sprotawa obecna. Jest tam Piotr. Nie ma tak odprężyć się, posłuchać muzycznego radia. Lista DMC. De Beścio, nasz serce się raduje. Uściski nas czata Gosi Jandzi. Łukasz, Wielkopolska. Dokładnie rok temu spędziłem urodziny w waszym towarzystwie. A dziś kolejny raz świętuję z wami, DMC Maniakami. 41 urodziny. Sebastian, najlepszego bracie!

Korzeńsko. Pozdrawiam. Kończymy już, kończymy. Szymon Żar, jestem. Paulina z Lubiąża. Dosia, Marysia i przyjaciele. Janek też, pozdrów macie. Łukasz z Pińska. Jak tam twoje palenisko? Pyta Macieja. Dziękujemy za muzyczny, magiczny piątek. Pozdrowie dla całej Kotliny Górskiej, dla całej Polski, cały z Blackaudi. Tęsknię, Oskar z Berlina. Jak się od razu było przyjemnie. Wstaczyło tylko takie... Prawobrzeże Dolne, pozdrawiam. Lubuskie, Natalia. Arek, Jasienica. Dobry wieczór. DMC plus mecz, to jest to. Pozdrawiam wszystkich.

Jeszcze raz witam serdecznie, Marcina 82. Pozdrawiam województwo lubuskie, województwo dolnośląskie. Pozdrawiam Matiego, czyli Matthew, mojego ukochanego. Pozdrawiam serdecznie Kostiego z Kunic i wszystkich was z EMC.

Tutaj Sobótka leci. Pozdrawiam cię Maćku, pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy DMC Sobót. Tu pozdrawiam was Filip Sobótki, tak zwany DJ Jamnik. Pozdrawiamy, pozdrawiam, lecimy.

Cześć, chciałbym pozdrowić całe studia zaoczne inżynierii środowiska. Zaczynamy jutro sesję. Jakbyś mógł zagrać Lato z Radiem Sarnuli, byłoby super.

trzeba przyznać, że Dumont wierny swoim ideałom, muzycznym ideałom, bo brzmi tak jak za dobrych starych czasów. Za 3 minutki będzie północ. Konsoleta, niech sobie odpocznie chwilkę. Bo z tego co widzę, to dzisiaj nie... jakoś tak nie marzy wam się spanie za bardzo. No to chociaż wspominania teraz niech będzie. Maciejko, pamiętaj, że zawsze z wami Krystian z Kanady. Jest pięknie. Romek, dobry wieczór na posterunku. Szprota wam. Super słychać DMC. Pozdrowie dla wszystkich. Udanego lotu rodziną. Arek z Oleśnicy. Aleksandrę pozdrawiam.

Kocia napisała nam, że jest pięknie, no to już wracamy do listy. 1-4-3-3. Come on, dance. Wind za chwilę. More than. Premierowo na 17 miejscu. Come dance with me.

0: Brzeg Dolny w natarciu dzisiaj bardzo mocno, cała rodzina też, Lusi i Piotr i wszyscy przyjaciele. Prosto z morskich fal dla wszystkich DMC maniaków. Pozdrówy od Ani i Dareckiego.
1: And now it's time for the final dance. And we will be back here again, once more to listen to and feel the uplifting sounds of our favorite DJs, the Warp Brothers. We will survive.

0: Listening to DMZ on Muzyczne Radio.
1: Hello, this is Richard Wren.

0: Nasz rodny numer jeden, Armin, Richard. Ciekaw jestem, kiedy się skończy królowanie tego utworu. Bo chyba wystarczy, co? Wystarczy już 1433 wydania listy DMC. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w niedzielę po 18. Do zobaczenia jutro, jak ktoś będzie w Warszawie. Trzymajcie się. Dobrego odbioru. Armin startuje dla was tu i teraz.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
2: You're open for all the best.